Chill Set. Nastaw się na Chill Out.

Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl. Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Magdalena Lipoż.
2: Beata Chomontowska.
1: Bardzo mi miło, że możemy na chwilkę się spotkać podczas wakacji latem i to w pięknym miejscu, jakim jest Hotel Bristol. Trwa jubileusz 125 lat od momentu inauguracji tego miejsca i ciekawie zaplanowane obchody, które już są w toku. Miała miejsce premiera tortu, którego receptura powstała też w taki specjalny sposób. Wiem, że Jakub Józef Orliński brał udział w tym procesie i z jego udziałem też odbyła się ta pierwsza degustacja. Powiedzmy słówko o tym, jak wyglądają te obchody.
3: Tak, to bardzo, bardzo intensywny rok dla nas. Zaczęliśmy już w zasadzie od stycznia świętowanie tego jubileuszu i co miesiąc odbywają się jakieś aktywacje, w które włączamy zarówno gości hotelowych, ale też warszawiaków. I tak jak wspomniałaś, premiera tortu to taka ostatnia aktywacja, która, przyznam szczerze, była mocno wyczekiwana zarówno przez zespół naszego hotelu, jak i warszawiaków, bo trzymaliśmy w tajemnicy, kto będzie tym ambasadorem. Nie jest to oczywista współpraca, bo wydawałoby się, że Jakub ma niewiele wspólnego z kulinariami. Okazało się, że komponowanie smaków ma coś wspólnego ze światem muzyki. Sporo jeszcze przed nami. Rozpoczęliśmy właśnie spacery dla warszawiaków. Też jeden z projektów, który niezwykle nas cieszy, bo pozwala mieszkańcom tego miasta, którzy na co dzień może nie mają tej okazji czy sposobności, zobaczyć wnętrza, zakamarki historyczne, hotelu, który jest ikoną stolicy, tak? I dla wielu warszawiaków po prostu wiąże się z wieloma historiami rodzinnymi i wspomnieniami.
1: Tak sobie wyobrażam, że być może smaki dawnej Warszawy też pojawiają się podczas spacerów, na które chcemy Was zaprosić. Prowadzi Beata Chomontowska, z którą też mam przyjemność rozmawiać. Autorka książek, publikacji poświęconych Warszawie. Bardzo jestem ciekawa, na ile ta historia hotelu Bristol panią zafascynowała?
2: Bardzo mnie zafascynowała. Ja jestem warszawianką z wyboru, a krakowianką z pochodzenia.

0: innych spacerów.
1: Bo wyobrażam sobie też, że ta historia wciąż się wzbogaca, być może kolejne wątki. Czy to jest tak, że wciąż jakieś, zdarzają się jakieś odkrycia dotyczące historii Bristolu?
0: Tak, tak, oczywiście ona się cały czas pisze, no bo wciąż też kolejni goście tam przybywają i też takim żywym archiwum są pracownicy, z którymi miałam okazję rozmawiać, przygotowując się do spacerów. No to są osoby, które przybywają na co dzień w tym miejscu, mają styczność z gośćmi, znają na wylot też sam budynek, więc dopisują tę pamięć, która została w archiwach.
1: A to jestem bardzo ciekawa takiego pracownika, czy pracownicy byłego lub byłej, który najdłużej pracował w hotelu Bristol. Wiemy na przykład, czy jest taka osoba, która zaczęła pracę w jakimś konkretnym roku?
2: Tak, mamy taką silną grupę, silną reprezentację osób, które pracują w hotelu Bristol od 93 roku, czyli mówimy o takim ponownym otwarciu hotelu Bristol po kilkunastoletnim remoncie. I tutaj silna reprezentacja w dziale concierge. Trzech naszych concierge właśnie od tego momentu tworzy historię hotelu Bristol. Jeden kolega z działu technicznego, który zna wszystkie zakamarki i nie ma przed nim żadnych tajemnic. No i dla nas to są nie tylko twarze tego hotelu, ale przede wszystkim no oni tworzą, szczególnie z perspektywy gości, wyjątkowość tego miejsca. Już wiele różnych historii, które się zadziało po drodze, od poszukiwania korzeni rodzinnych, bo tutaj jeden z naszych konsjerży ma takie doświadczenie i pomógł jednemu z naszych gości znaleźć rodzinny grób gdzieś na terenie Polski. To ich zaangażowanie i osobiste historie, myślę, że to byłby temat na niejedną ciekawą książkę.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
3: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Do you hear me?
1: Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłu.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: dojeżdża do 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy, tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Przed nami kolejne ciepłe, gorące letnie dni. Nawadniajcie się, dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne. Już teraz w Krakowie 22 stopnie, 22 także we Wrocławiu, w Opolu i w Kielcach. Warszawa już 25, 21 w Olsztynie i 21 w Trójmieście.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Siódma na zegarze, szósty dzień sierpnia, czwartek. Imieniny Sławy, Oktawiana i Jakuba. Dzisiaj dzień stawania na nogach i słowa Hrabala na dzisiaj. Platon uczył, że obowiązkiem tego, który myśli, jest mówić głośno to, co myśli. Bardzo trudne, ale nie niemożliwe do zrobienia. Magda Kasperowicz, cześć słuchacze i słuchaczki.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7. Fajnie jest komuś, kto nie jest z Polski, wytłumaczyć znaczenie i nie zna polskiego, bo niekoniecznie można być nie z Polski, a znać polski. Stawanie na głowie to dosłownie ćwiczenie gimnastyczne oczywiście, ale w przynośni wyrażenie stawać na głowie, a dzisiaj dzień stawania na głowie, to dwa znaczenia. Zmienić perspektywę, czyli spojrzeć na problem z zupełnie innej strony i bardzo się starać. Często mówimy, stawałem na głowie, żeby to załatwić. Oznacza to, że ktoś zrobił wszystko, co było możliwe, włożył maksimum wysiłku. Czasem warto stanąć na głowie, nie po to, żeby świat się zmienił, ale żeby zmienił się sposób, w jaki na niego patrzymy. I choć brzmi to zabawnie, może kryje się w tym jedna z najmądrzejszych życiowych lekcji, bo czasem nie trzeba zmieniać świata, wystarczy zmienić perspektywę. To, co dziś wydaje się problemem, może okazać się szansą. To, co uznajemy za przeszkodę, może być początkiem czegoś znacznie większego. Największe odkrycia, najlepsze pomysły i najodważniejsze decyzje rodziły się wtedy, gdy ktoś odważył się spojrzeć inaczej niż wszyscy. Niekoniecznie dzisiaj stawajcie na głowie. Ma być bardzo gorąco, to może być trudne. Odwróćcie choć na chwilę swoje myślenie, zadzwońcie do osoby, z którą dawno nie gadaliście. Powiedzcie tak tam, gdzie zwykle mówiliście nie.
1: Z. Nastaw się na chill out.
0: Polecam.

0: 17 minut po godzinie 7. Dopiero skonfrontowanie się z cierpieniem pozwala zmierzyć się z działaniem pragnienia i uruchomić proces przemiany, a raczej umożliwić przytomne w nim uczestnictwo, bo przecież wszystko zmienia się bez ustanku, także my. Dopóki uciekamy, pozostajemy więźniami własnej skorupy. Dopóki unikamy rzeczywistości, nie ma żadnych podstaw do nadziei. Nadzieja pojawia się tam, gdzie zachodzi próba działania. To jest kilka zdań na dzisiejszy dzień od Julii Fiedorczuk, wspaniałej, cudownej, Serce karczocha zatytułowane. Zdania te znajdują się na kartce na dzisiejszy dzień. To znaczy mamy dzisiaj 6 dzień sierpnia i czwartek w moim ulubionym kalendarzu, a z tyłu zawsze można odnaleźć jakąś niespodziankę i Serce karczocha to dzisiejsza niespodzianka. Dobrze, że o nadziei.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Jaylen Ngonda. Twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7:43 na zegarze, po światowym sukcesie Spidermana, Bez drogi do domu, film Spiderman, nowy dzień, całkiem nowy dzień, otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spidermana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i z pamięci tych, których kochał, walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył. Wczoraj byłam w kinie w końcu z Bąbelkiem, nastoletnim Bąbelkiem, i stwierdziliśmy, że to jest nasz film roku. Cóż, ludzie mają różne słabości. Ja mam słabość do Avengersów od zawsze, a ze wszystkich Avengersów kocham najbardziej miłością nieustającą Spidermana, a ze wszystkich Spidermanów, którzy przez lata pojawiali się w moim sercu, Tom Holland jest moim ukochanym, ulubionym, najulubieńszym Spidermanem. Idźcie, bo będzie pysznie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: 26 stopni w Krakowie, w Katowicach, w Częstochowie, 24 we Wrocławiu, 28 w Rzeszowie i w Lublinie, 24 stopnie w Łodzi i w Warszawie, 23 stopnie w Poznaniu, 25 stopni w Białymstoku, Trójmiasto, 21 stopni w tej chwili i Warmia, mój ukochany Olsztyn, 22 stopnie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Słoneczko obudziło się dzisiaj o 5.15, a pójdzie spać o 22.00. O 20.22. No, chciałoby się o 22.00. To nie Malaga. 6 dzień sierpnia, czwartek. Imieniny Sławy, Oktawiana i Jakuba. Wszystkiego najlepszego. Gdyby ktoś miał urodziny, to też przypominam, że dzisiaj dzień stawania na nogach. Trzymam w związku z tym za Was kciuki. Magdalena Kasperowicz. Cześć słuchacze i słuchaczki.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: czasu do filmów i uniwersum. 9 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Uwaga, 71-letni James Cameron po raz pierwszy przyznaje, że jest zmęczony uniwersum Awatara i powstanie czwartej części nie jest pewne. W udzielonym wywiadzie reżyser stwierdził, że planuje ostatni akt swojej kariery. I lud Navi oraz planeta Pandora bynajmniej nie znajdują się w jego centrum. 21 lat w świecie Pandory i Awatara, aleśmy się wszyscy postarzeli. Pamiętam pierwszą część, kiedy weszła do kin. James Cameron pracę nad pierwszym Awatarem, wyobraźcie sobie, rozpoczął w 2005 roku. Ponad 20 lat zanurzenia w tym kosmicznym uniwersum. To może zmęczyć nawet największego pasjonata i najbardziej odpornego człowieka. Bez przerwy w świecie Awatara była energia, zastanawia się reżyser w niedawno udzielonym wywiadzie i mówi o tym, że czekają na niego inne historie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 16 minut po godzinie 8 są takie piosenki, które potrafią zrobić niezły bałagan w emocjach. Najpierw pojawia się uśmiech, sekundę później łapie cię nostalgia i nagle zamiast słuchać muzyki, oglądacie w głowie swój własny film. Właśnie na tym polega magia Bittersweet Festiwalu, a teraz czas na was. Napiszcie, na którego artystę festiwalu czekacie najbardziej i opowiedzcie o tej jednej chwili, która wraca do was przy pierwszych dźwiękach jego utworu. Może to wakacyjna miłość, koncert, którego nie da się zapomnieć, podróż z przyjaciółmi albo moment, który zmienił coś w waszym życiu. Codziennie wybieram najbardziej poruszające historie. Do wygrania jest 500 zł i festiwalowe gadżety od Crunchips. Nie chowajcie wspomnień do szuflady. Czasem wystarczy jedna piosenka, żeby zagrały na nowo. Wejdźcie na stronę chiliz.pl, a tam macie zakładkę Słodko-Gorzko w Chiliz. Do dzieła. Liczę na waszą kreatywność, emocjonalność, powrót do przeszłości, całą masę muzycznych wzruszeń.
1: Chiliz. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiająco.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktiv.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Są dni, kiedy noszę swoje serce jak kubeł pełen wody. Idę powoli. Nie dlatego, że boję się świata, ale dlatego, że uczę się nie rozlewać siebie dla tych, którzy przyszli tylko ugasić pragnienia. Miłość, która zostaje, nie prosi mnie, żebym była mniejsza. Siada obok, w ciszy i przypomina, że korzenie nigdy nie przepraszają za to, jak głęboko rosną.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępną od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chill Z. Pogoda.
2: Nie ma jeszcze 9, bo za minutę, a już temperatury naprawdę wysokie. 31 w Rzeszowie, 28 w Krakowie, 28 także w Katowicach. I przechodzimy troszkę wyżej, 27 stopni w Lublinie, 26 w Warszawie. I w Trójmieście 23.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, szósty dzień sierpnia, czwartek, imieniny Sławy, Oktawiana i Jakuba. Dzisiaj dzień stawania na nogach. No nie da się inaczej rozpocząć dnia od tego rytuału. Warto zacząć, żeby to tylko nie była lewa noga. Moja babcia zawsze powtarzała. Magda Kasperowicz, cześć słuchacze i słuchaczki. Zapraszam do 11.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 9. Ja przypominam, że dzisiaj jest dzień wstawania na nogach. I myślę sobie, że to jest bardzo ważny dzień dla tych wszystkich, którzy myślą, że nie ogarną, że jest trudno, że może być ciężko. Ja myślę, że zmiana perspektywy i tego, o czym współczesna psychologia nam tak mówi w różnych miejscach, a z czym często się nie zgadzam, bo ja w ogóle nie cierpię wszelkiego rodzaju coachy i kiedy mówię, hej, tu wasza poranna coachini, to robię to oczywiście ironicznie, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli macie teraz trudno, to na pewno dacie radę i trzymam za was mocno kciuki i zacznijcie od prawej nogi rano. To zawsze powtarzała moja babcia.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
0: Tylko nie lewą nogą, nie lewą nogą, nie wstawaj lewą nogą. Więc pamiętajcie, jak jeszcze leżycie i słuchacie radia, prawą. Bardzo proszę.

0: słuchacie czyli za 15 minut po godzinie 9. Już teraz zaproszenie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Byłam na takim indywidualnym oprowadzaniu. Było to bardzo przyjemne doświadczenie i muszę powiedzieć, że to jest wystawa, na którą koniecznie trzeba się wybrać. Nie, że trochę. Bardzo. Edward Dwórnik w MSN-ie w Warszawie. Duma i wstyd od 31 lipca do 28 lutego przyszłego roku potrwa ta wystawa. Pierwszą przyczyną, dla której maluje właśnie ludzi, jest żal nad ich i swoją niedoskonałością. Żal, że całe dorosłe życie człowieka polega na pokonywaniu oporu własnego ciała, na walczeniu z fizycznym lenistwem, z niedyspozycjami. Moim największym marzeniem jest, aby moje obrazy powędrowały do moich modeli, aby istniało w ich codziennym życiu, powiedział Edward Dwórnik. A ta wystawa, moi mili i moje miłe, skupia się na latach 60. i 70.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: 70. i 80. lat. Mam takie wrażenie, że jest więcej prezentacji dwóch jego głównych cykli malarskich: Sportowcy i Robotnicy. Idźcie koniecznie. Lofin.

0: sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chillies.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za

0: Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
5: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
6: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: sztuki na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 9.34 na zegarze, a już teraz zaproszenie do lektury. Myślę sobie, że to jest bardzo mocna książka i bardzo mocny reportaż i coś, co zostaje z człowiekiem na długo. Niewielka objętościowo, ale zostawiająca wyrwę w sercu. Teheran płonie, zapiski z Iranu po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych. Nad Iranem niebo się wali, rozpoczęły się bombardowania amerykańsko-izraelskie, pod gruzami leżą ciała. Strażnicy opuścili więzienia, deszcz jest czarny od paliwa, parzy skóra i ulice. To jest bardzo przejmująca książka i bardzo refleksyjna. Pisarz, naukowiec, mieszkaniec Teheranu, Raha Nikandish, dokumentuje życie w Islamskiej Republice w dniach i miesiącach poprzedzających operację wojskową, a także w czasie jej trwania, stłumione protesty związane z załamaniem waluty, taksówki krążące po mieście w poszukiwaniu pracy, spalone kosze na śmieci i zaklejone taśmą okna. Co to znaczy żyć w stanie oblężenia albo w obliczu represji, zaciemnienia i totalnego strachu? Jak przekazać wiadomość na zewnątrz, przenikliwa, przejmująca i subtelnie obserwowana, to ważna opowieść o mieście na końcu świata i akt świadectwa przeciwko ciemności. Już teraz do dostania w Chili Z, magdalena.kasprowicz@chiliz.pl, posłowie wspaniałej, wyjątkowej Ludwiki Włodek, która jak nikt inny potrafi opowiadać o tej części świata. Moja serdeczna koleżanka, z którą każda rozmowa jest zupełnie wyjątkowa i zostawia w człowieku trwały ślad. Tę książkę naprawdę warto przeczytać, a teraz mało tego, można ją dostać w Chili Z. Piszcie śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 9:47 na zegarze. Dzisiaj dzień stawania na nogi, przypominam, więc stawajcie na nogi. Róbcie to dzielnie, z podniesioną głową i pamiętajcie, chyba trudno o bardziej życiowe święto. Nie chodzi tu o to tylko, że rano wstajemy z łóżka i że nie lewą nogą. Chodzi o te wszystkie momenty, kiedy życie nas przewraca, a my mimo wszystko podnosimy się i próbujemy jeszcze raz. Każdy z nas miał taki dzień, kiedy wydawało się, że już nic z tego nie będzie. A jednak następnego ranka znowu stanęliśmy na nogi. Silniejsi, mądrzejsi, albo po prostu bardziej uparci. Dlatego jeśli dziś coś nie idzie po waszej myśli, a jest przed 10:00, pamiętajcie, liczy się nie tylko to, ile razy się potkniecie. Najważniejsze, żeby wstać, jak mówi moja babcia. I tego właśnie dziś wam życzę, żeby niezależnie od okoliczności zawsze znaleźć w sobie odwagę, by zrobić ten kolejny krok. Słuchacze i słuchaczki, jestem z was dumna.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
9: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
10: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
11: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
10: Nawet tutaj musisz.
12: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
13: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
15: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Cześć, wracam do Was w Pogoni za Kulturą i wiele się wydarzyło, kiedy mnie nie było tu przy mikrofonie. Na przykład otworzyła się nowa, świetna wystawa w MSN-ie z końcem lipca. Otworzyła się tam wystawa Edwarda Dwurnika, Duma i Wstyd. Zobaczymy obrazy artysty z lat 70. i 80., a dokładnie jego dwa główne cykle malarskie zatytułowane Sportowcy i Robotnicy. Kurator Łukasz Ronduda tą wystawą chce przedstawić nam źródło postawy artystycznej Dwurnika. Czy mu się to udało? Sprawdźcie sami, ale co ciekawe, wystawę uzupełnia interwencja artystyczna młodego artysty, malarza Patryka Różyckiego pod hasłem Transformacja. Patryk pokazuje cykl obrazów dotyczący dzieciństwa i dojrzewania na wsi w ekonomicznym i społecznym wykluczeniu w latach 90. Najbliższe oprowadzanie po wszystkich nowych wystawach w MSN-ie, a naprawdę jest co oglądać, odbędzie się w sobotę o 12:30. Do Polski przyjadą Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams i Tom Odell, ale wy już to wszystko wiecie, bo mowa o festiwalu Bittersweet w Poznaniu, na który w Chili Z Was zapraszamy. Ale czy wiecie, że na Bittersweet Festival wystąpi też Warszawska Orkiestra Sentymentalna? Nie tylko zagrają, ale też obiecują niezapomnianą potańcówkę. O repertuarze mówią klarnetistka i trębacz Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej Lena Nowak i Kazimierz Nitkiewicz.
3: Przyjedziemy tam z bardzo dużą, pozytywną i taneczną energią. Będziemy starali się rozkręcić wspaniałą potańcówkę w rytmach foxtrotów, rump. Zagramy też trochę tanga.
4: Czyli ma być przede wszystkim energetycznie.
5: Tak, ale też przywieziemy ze sobą bardzo dużo ładnych piosenek i ładnych melodii i tekstów, bo my przede wszystkim staramy się przypominać perełki polskiej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż usłyszą Państwo również też późniejsze oraz nasze własne kompozycje. Ale tak jak Kazik powiedział, to jest muzyka i do tańca, ale też do słuchania jak najbardziej.
2: Warszawska Orkiestra Sentymentalna zamknie pierwszy dzień festiwalu. Zagrają 13 sierpnia na takiej scenie pełnej kultury, na której będą odbywać się także Bittersweet Talks. Tam się z Wami spotkamy, a Bittersweet w Poznaniu potrwa przez całe 3 dni od 13 do 15 sierpnia. A dziś czwartek, więc przypominamy o pokazach kinowych w stronę zachodzącego słońca. Dziś ekran pod Kinoteką wręcz zamieni się w portal czasoprzestrzenny i przeniesie nas na ulicę Rzymu, a to za sprawą filmu Wielkie Piękno. W tym przepięknym obrazie reżyser Paolo Sorrentino zanurza widza w wiecznym mieście, opowiadając historię starszego dziennikarza, a wciela się w niego Tony Servillo. Przemierza miasto, wspominając bezpowrotnie utraconą młodość. Na Wielkie Piękno do kina plenerowego pod Kinoteką możecie wybrać się dziś wieczorem, a ja przypominam, że w sierpniu pokazy zaczynają się o godzinę wcześniej niż w poprzednich miesiącach. Startujemy o 20:30.
0: Kasia Kozak, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Przy takich temperaturach kino pod chmurką to jest coś. 33 Rzeszów, 31 Kraków, 30 Katowice, 30 także w Lublinie, 29 teraz w Warszawie, we Wrocławiu 28, w Poznaniu 26. Idziemy do góry. Białystok 26 i w Łomży również 25, Olsztyn i Warmia i 23 stopnie w Trójmieście.

0: Lato w Trinidad.
1: Wszystko się zgadza. Magda Kasperowicz, minęła 10, a ja zapraszam do 11 w ten upalny czwartkowy poranek.
0: Trinidad.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Bardzo ładny ten utwór. 10:23 na zegarze. Wysłuchacie Chili Z. Teraz zapowiedź tego, co dobrego w literaturze. Laszlo Krasznahorkai, czyli noblista zeszłoroczny, wraca z Melancholią Sprzeciwu. Premiera 5 sierpnia, czyli naprawdę świeże bułeczki. No bardziej świeżo się nie da. Chociaż bułeczki kojarzą nam się z czymś, co jest dobre, smaczne i przyjemne, to jest apokaliptyczna wizja rodzącego się totalitaryzmu. I inaczej nigdy u tego pisarza nie było. Mroczna powieść z serca środkowej Europy, małe miasteczko w karpackiej dolinie, stworzone przez Boga, by trwać po wieczne czasy, spowite wilgotną mgłą, zastygłe pod nieprzeniknionym niebem, miejsce, nad którym od dawna wisi widmo rozkładu. Poznajemy okrutnych ludzi i chciwych, podstępnych i pogrążonych w destrukcji, ale poznajemy też poczciwego marzyciela zachwyconego kosmosem, który z niewinnością przygląda się otaczającej go zepsutej rzeczywistości. To jest uniwersalna historia o posępnym marazmie prowadzącym do pustki i społecznej degradacji. To książka o świecie, do którego powrócił Lewiatan. Uniwersalność jej wizji dorównuje martwym duszom Gogola i znacznie przewyższa wszystkie mniej istotne zagadnienia współczesnej literatury. To jest książka totalna, to jest książka, która jest książką wybitną i myślę, że trzeba ją przeczytać, a nie tylko można.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram, a arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: To jest radio Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: sponsorem konkursu jest właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Są takie piosenki, które potrafią zrobić niezły bałagan w emocjach. Najpierw pojawia się uśmiech, sekundę później łapie nas nostalgia i nagle zamiast słuchać muzyki, oglądamy w głowie własny film. Właśnie na tym polega magia Bittersweet Festiwalu i słodko, gorzko w Chili Z, czyli nasz wspaniały konkurs. Dzisiaj nagrody zgarnia Miłosz. Uwaga, najbardziej czekam na koncert Lord. Po z nią i jej grudniowym występem wiąże się początek najpiękniejszej historii w moim życiu. To właśnie wtedy po koncercie zaczęło się coś, co przerosło zwykłą rozmowę i dało początek naszemu związkowi. Teraz, dokładnie podczas Bittersweet Festival, wypada nasza półroczna miesięcznica, a obydwoje jesteśmy jej ogromnymi fanami. Jej muzyka zawsze była dla nas czymś więcej niż tylko dźwiękiem. To ścieżka dźwiękowa do tego, jak bardzo boimy się uciekającego czasu i jak mocno pragniemy po prostu żyć, a nie tylko egzystować. Nie mogę się doczekać, kiedy przeżyjemy ten koncert razem, wtuleni w siebie, w tłumie ludzi stojących się jedną wspólnotą, jedną społecznością. Będzie to coś absolutnie niezwykłego i najpiękniejszym domknięciem tego półrocza. Miłoszu, wielkie gratulacje, już jutro kolejna odsłona Słodko-Gorzko w Chili Z. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, a Tobie, Miłoszu, z całego serca gratuluję.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Sponsorem konkursu był właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Ale dobrze, że już z nami jest Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Minęła 11, a my zaczynamy gorącą teatralną zapowiedzią. Teatr Ateneum w Warszawie ogłasza datę premiery spektaklu Osiecka w reżyserii Ewy Telegi. Próby już trwają, a spektakl zobaczymy od 3 października. Wydaje się, że historię Agnieszki Osieckiej znamy już bardzo dobrze, ale Ewa Telega ma autorski pomysł na przedstawienie nam tej artystki. Jak przekonuje, to muzyczny spektakl, ale absolutnie nie będzie to recital. Na scenie wybrzmią najbardziej znane i mniej oczywiste utwory Osieckiej, ale przeplatane tekstami odsłaniającymi ich osobisty kontekst. W obsadzie Katarzyna Łochowska z gościnnym udziałem Mateusza Dębskiego i Franciszka Wajdzika. Osiecka już od 3 października czeka na nas w Teatrze Ateneum. Sierpniowe upały warto schować się w przyjemnym wnętrzu Muzeum Fotografii w Krakowie. MUFO ogłasza program na sierpień, a tam propozycja dla najmłodszych. Wakacyjny kurs fotografii dla dzieci. Można przyjść na jedno spotkanie, można na kilka. Uczestnicy będą zgłębiać trójwymiarowość fotografii i uczyć się tworzenia iluzji optycznych. Będą także szukać wiatru w obiektywie. Dla dorosłych też się coś znajdzie. Przede wszystkim letnia szkoła fotografii, gdzie tej sztuki będzie można nauczyć się pod okiem mistrzów w swojej dziedzinie. Do tego już w najbliższą niedzielę czeka na nas oprowadzanie po wystawie Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos i pod koniec sierpnia wyjątkowa okazja, sama bym się wybrała, rowerowy plener fotograficzny poprowadzony przez Filipa Springera. Jeśli lubicie podziwiać albo robić zdjęcia, koniecznie sprawdźcie stronę mufo.kraków.pl. Na koniec kino letnie Sopot Zakopane. Najdłuższy festiwal filmowy codziennie ma dla nas kinowe propozycje. Dziś w programie Kultowy Czwartek, a na ekranach w górach i nad morzem Donnie Darko. Dramat sci-fi w reżyserii Richarda Kelly'ego z 2001 roku z wyśmienitą obsadą, w roli głównej młody Jake Gyllenhaal, razem z nim na ekranie Jenna Malone, Holmes Osborne i Mary McDonnell. To film, który na początku lat 2000 podbił internet, a do dystrybucji kinowej w Polsce trafił dopiero niedawno. Więc pokaz w ramach kina letniego na Sopockim Molo i na Krupówkach to bardzo dobra okazja, by odświeżyć sobie historię nastoletniego outsidera Donniego Darko na wielkim ekranie. Pokaz startuje o 21:00 w Sopocie i 20:30 w Zakopanem.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Lato w Gliset.
0: Kilka świetnych planów na letnie wieczory już przedstawiła nam Katarzyna Kozak. Dziękujemy bardzo za godzinę kolejne z nią spotkania. A ja witam Was serdecznie. 3 minuty po 11:00 zaczynamy. Czwartek w Gliset.
1: Gliset.
4: Nastaw się na letni chillout.

Kasia Kozak wspominała o tym, że nigdy dość piosenek Agnieszki Osieckiej, nigdy dość przyglądania się jej biografii i odkrywania jej, a także tekstów jej autorstwa na nowo. Ja na chwilkę wracam do tych słów, bo nie tylko Teatr Ateneum szykuje premierę poświęconą poetce. W próbach jest też spektakl w teatrze Rampa. No i październikowe terminy obu premier nie są przypadkowe, bo to właśnie wtedy, w tym miesiącu, przypada w tym roku okrągła rocznica urodzin poetki. O spektaklu w Teatrze Rampa dzisiaj, jak myślę, powiemy jeszcze nieco więcej, ale to będzie jeden z wątków naszego dzisiejszego spotkania. Jak zawsze pojawi się ich więcej i tak będzie do 15, bo do tej godziny będę dzisiaj z wami. A już teraz dołącza do nas Blue Tuka i ma dla nas coś, co, jak myślę, może się dziś bardzo przydać z uwagi na temperatury, które panują za oknem, bo ten kawałek nazywa się Ananas.

0: Ciche dni już za nami, a na ten sygnał od Kaśki Sochackiej chyba czekaliśmy. Artystka daje nam znać, że najbliższe koncertowe plany pozostają bez zmian. No i być może Ciche dni to jest jeden z tych kawałków, które usłyszymy podczas nadchodzących występów Kaśki Sochackiej. Przypomnijmy, że te już podczas tego weekendu w ramach Letnich Brzmień wystąpi w Warszawie w sobotę, a w niedzielę zaśpiewa w miejscu, do którego właściwie całkiem przypadkiem trafiłam tego lata i z miejsca zachwyciłam się naturalnym krajobrazem, jaki otacza kielecki amfiteatr. W scenerii kadzielni koncert Kaśki Sochackiej może wybrzmieć naprawdę doskonale.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Brel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
15: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron.
16: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
18: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mówisz, nabiał na śniadanie.

Kwoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

To Hurricane Swim przed chwilą troszeczkę nas sprowokował do kilku tanecznych ruchów. Być może dance, ten kawałek zagraliśmy przed chwilą. A ja mam dla Was jeszcze taki specjalny prezent w postaci podwójnego zaproszenia na koncert, o którym wspominałam Wam przedwczoraj, o ile się nie mylę. Dość specjalny koncert Doroty Piotrowskiej, perkusistki, wspaniałej jazzmenki, która niedawno opowiadała nam o swojej nowej płycie, ale teraz wystąpi w Warszawie w sierpniu razem z projektem Sound Circle i otworzy pierwszą w historii serię koncertów dla pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. Także bardzo szczytny cel, myślę, że wydarzenie, na którym warto być, o którym warto wiedzieć. To jest taki cykl planowany regularnie raz w roku w Warszawie, a także w sercu Afryki, w miejscu, gdzie powstaje teraz African Music School. To ma być pierwsza i jedyna taka szkoła w Republice Środkowoafrykańskiej, założona po to, żeby edukację łączyć z muzyką i tym samym dawać szansę na lepsze jutro. O tym opowiadać będzie zapewne podczas tego specjalnego wieczoru, o którym Wam wspominam. Wieczór z udziałem Doroty Piotrowskiej, Grega Ozbiega, a także innych wspaniałych artystów tworzących międzynarodowy kolektyw. Będzie taką muzyczną podróżą, bardzo piękną, jak myślę, bo ta muzyka przeprowadzi nas przez taką długą trasę od norweskich fiordów, przez arabskie rytmy, przez polski liryzm, przez kompozycje Grega Ozbiego, które oczywiście są mocno osadzone w tradycji jazzowej, a do tego łamią konwenanse. 13 sierpnia taki wieczór wydarzy się w Warszawie w klubie Jasmine i to właściwie jest wydarzenie zamknięte, ale my mamy dla Was podwójne zaproszenie na ten właśnie wieczór, na ten właśnie koncert. Jeśli chcielibyście się zgłosić, napiszcie proszę do nas już teraz, dlaczego chcecie się wybrać, na adres kultura@chiliz.pl. To będzie rzadka szansa, żeby posłuchać Doroty Piotrowskiej w tym wspaniałym międzynarodowym towarzystwie, z którym tworzy na co dzień, ale to są na tyle zajęci muzycy, że po prostu trudno im znaleźć wspólny termin na wspólny występ. Wydarzy się teraz w sierpniu. A my teraz trochę zwalniamy tempo. Lana Del Rey już za moment w Chiliz.

0: To Karolina Harko machała do nas z swojego hamaczka. No właśnie. Jak to jest z tym odpoczywaniem i odkładaniem odpoczynku na później? Podobno nie warto tak robić. No ale często nie możemy sobie pozwolić na relaks wtedy, kiedy byśmy naprawdę bardzo tego chcieli. Wrócimy do takich tematów jeszcze dzisiaj po godzinie 12, a takie miłe, piękne, rozbujane melodie jeszcze będziemy Wam oczywiście serwować do 15. Tymczasem już niedługo przybiegnie do nas Katarzyna Kozak.
1: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliżają się urodziny Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Reszewskiego. Od 23 lat instytucja dba o relacje widzów z teatrem, a w tym roku, świętując swoje urodziny, zaprasza szczególnie na spektakle familijne i na wydarzenia z troską o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dlatego pod koniec sierpnia na warszawski Zielony Jazdów przyjedzie Teatr KTO z Krakowa ze swoją sztuką familijną Max chce psa. Poza tym na Jazdowie znajdziemy wtedy stoisko z ilustrowanymi książkami dotykowymi. One mają odpowiadać na potrzeby osób o różnych zdolnościach widzenia, ale stanowią także osobne dzieła sztuki, więc warto im się przyjrzeć i je podotykać. W ogrodzie Instytutu Teatralnego rozłoży się miasteczko cyrkowe. Tam z nauki sztuczek i cyrkowych ćwiczeń skorzystają i dzieci, i dorośli. Do świętowania 23. urodzin Instytutu Teatralnego w Warszawie zapraszamy już 29 sierpnia. Kultura buduje tożsamość. Do prawdziwości tego stwierdzenia w Czyli Z chyba nie musimy Was przekonywać. A teraz takie hasło: Kultura buduje tożsamość towarzyszy drugiej edycji konkursu na projekt oficjalnego produktu wizerunkowego Polski.
3: Polskie projektowanie, moda i rzemiosło wyróżniają się wysoką jakością, szacunkiem do wykorzystywanych materiałów oraz umiejętnym czerpaniem z lokalnej tożsamości. Poszukujemy projektu produktu, który w nieoczywisty sposób odwołuje się do lokalnych historii oraz technik rzemieślniczych. Zależy nam na rozwiązaniach, które w nowoczesny sposób zinterpretują polską kulturę. Zwycięska koncepcja doczeka się pełnego wdrożenia produkcyjnego w formie limitowanej serii 800 egzemplarzy.
2: Mówi Renata Pawłowska-Pyra z Instytutu Przemysłów Kreatywnych, a czas na wysyłanie zgłoszeń w konkursie Polska Kreatywni – Kultura buduje tożsamość mija 16 sierpnia, więc macie jeszcze 10 dni, żeby stworzyć koncepcję dzieła reprezentującego Polskę. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Teatr Sztuka Ciała, znany Wam z anteny Czyli Z, pojedzie z Warszawy do Elbląga. Tym razem przygotowali widowisko bogate w kosmiczne inspiracje z wykorzystaniem choreografii i jak zwykle nietuzinkowych kostiumów, tym razem świecących w ciemności. Świetlana przyszłość to spektakl, w którym niezwykłe istoty zapraszają do podróży przez wyobraźnię. Ten performance Teatru Sztuka Ciała nie miał jeszcze oficjalnej premiery. Pokaz 23 sierpnia na Placu Katedralnym w Elblągu to pierwsza okazja, by mu się uważnie przyjrzeć. Wakacyjną teatralną trasę Fundacji Sztuka Ciała, która tego lata gra dla nas w plenerze, znajdziecie na stronie sztukaciała.pl.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Czyli Z.
0: No właśnie, nasze lato jest pełne sztuki, kultury i, jak myślę, dobrych brzmień. Kolejne przed nami, 3 minuty po 12. Dzień dobry tym, którzy właśnie do nas dołączyli.
1: Czyli Z.
4: Nastaw się na letni chillout.

I Take You Higher. A teraz wdech, wydech, bo porozmawiamy o dobrym samopoczuciu i o zdrowiu. Wspominałam Wam, Adam, ostatnio, że często nie potrafimy pozwolić sobie na taki potrzebny relaks i odpoczynek w ciągu roku, w codzienności takiej ogromnie zabieganej, a o tym, że jednak warto wygospodarowywać sobie, znajdywać takie momenty, przypomniał mi komplet ciekawostek dotyczących zdrowia, który regularnie wpada do mojej skrzynki mailowej. Bardzo go lubię, bo tutaj zawsze znajdzie się coś ciekawego. No i właśnie, wizerunek, czy status osoby bardzo zajętej budzi szacunek, ale czy na pewno o to chodzi? Bo nie pozwalając sobie na odpoczynek w ciągu roku, jednak pracujemy sobie na jakieś takie problemy zdrowotne, na początku małe, a potem pewnie większe, spięte barki, ramiona, kręgosłup, jakieś takie bóle, które pojawiają się w tych rejonach. Wszystko to być może znacie ze swojej codzienności. Co z tym zrobić? No, próbować sobie pomóc i okazuje się, że pomaga w tym trening oddechowy. W ostatnim czasie oczywiście niezwykle popularny i być może czasami wydaje nam się, że nie w naszym zasięgu, a jednak oddech jest tym podstawowym elementem naszej aktywności i rzeczywiście wszyscy nim dysponujemy i rzeczywiście możemy, uspokajając oddech, pracując nim świadomie, zrobić sobie dużo dobrego, jak się okazuje. Oddychanie przeponowe, oddech 4-7-8, to są te dwie metody, po które warto sięgnąć. Ja tutaj nie będę przeprowadzać takiego treningu oddechowego, ale wspomnę jeszcze o takiej metodzie, która nazywa się oddech po kwadracie i bardzo mnie zainteresowała, ponieważ jest pomocna wtedy, kiedy pojawia się silne zmęczenie psychiczne albo taka gonitwa myśli. Pewnie też to znacie ze swojego codziennego dnia. Ta metoda tak w skrócie polega na tym, żeby zrobić wdech przez 4 sekundy, potem zatrzymać się, oddech też na 4 sekundy, potem też przez 4 sekundy wypuścić powietrze i jeszcze zrobić 4-sekundową pauzę. Można spróbować już teraz, jeśli okaże się, że te 4 sekundy to troszeczkę za dużo na początek, można ten czas skrócić do 2 albo 3 sekund. Podobno wykonywanie tego ćwiczenia pomaga odzyskać poczucie kontroli nad emocjami i poprawia koncentrację, jakże nam potrzebną każdego dnia, i pozwala tak się mentalnie zresetować. Wszystko to obiecują specjaliści, zatem może warto spróbować. Przy muzyce też na pewno, przy takiej odpowiedniej, to będzie dobrze się wykonywać taki oddechowy trening, zatem zaproponujmy coś miłego dla ucha. Summerland i Have Life już teraz w GZ.

0: A to był oczywiście Dawid Podsiadło. 12:27 na naszym zegarze, a zatem mała przerwa, a po niej podobnie piękne melodie, utwory od naszych polskich i zagranicznych wykonawców. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel. Tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Dokładnie 10 lat temu pojawił się album Michaela Kiwanuki Love and Hate, który uczynił z niego prawdziwą międzynarodową gwiazdę, jeden z najbardziej znanych dziś brytyjskich głosów. To było 15 lipca 2016 roku. A my zagraliśmy przed chwilą kawałek Black Man in a White World w wykonaniu Michaela Kiwanuki. Wciąż słucha się tego świetnie, jak myślę. Za chwileczkę kolejne miłe brzmienia. Tym razem takie przesiąknięte miłością, można powiedzieć. Za chwilę Steven Sanchez, Love, Love, Love, a potem w duecie Zaria i Ignacy. Słuchacie Chili Z, zbliża się weekend, a zatem u nas coraz więcej dobrych propozycji na wolny czas. Pojawią się kolejne zaproszenia, pojawią się kolejne pomysły, no właśnie na te wolne dni, między innymi od Katarzyny Kozak. To o 13, a teraz 16 minut do pierwszej.

0: reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłu.
13: Cześć, tu Michał Mitut, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
14: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
15: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
16: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
17: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Jest 13:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wracamy do Was z zaproszeniem na Bittersweet Festival w Poznaniu. Tam wśród największych międzynarodowych gwiazd współczesnej sceny muzycznej znajdzie się miejsce także dla muzyki klasycznej. 14 sierpnia, drugiego dnia festiwalu, w dźwiękową podróż m.in. do Ameryki Południowej zabierze nas Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus.
3: Zaczniemy ten koncert wielkimi klasykami, które każdy na pewno gdzieś słyszał te utwory. Która Wilhelma Tella Rossiniego i Piąty Taniec Węgierski. I potem zaczynamy naszą podróż troszeczkę skręcając w stronę Latynoameryki. Wystąpimy w towarzystwie Michała Stochela, zwycięzcy Eurowizji tegorocznej.
2: Mówi Anna Duczmal-Mróz, dyrygentka Orkiestry Amadeus, z którą rozmawiała Magda Bauer-Szlizet.
3: Drugi set będzie poświęcony Astorowi Piazzolli. To będą cztery pory roku, gdzie solistką będzie znakomita polska skrzypaczka Maksima Sitarz, tango. I trzeci set jest już zupełnym odkryciem nowego świata, ponieważ utwory muzyki klasycznej Libertango Piazzolli czy cztery pory roku Vivaldiego, jedna z części, nałożymy na to muzykę stroną przez DJ-a Markowego, a wystąpią razem z nami mistrzowie olimpijscy i tancerze kadry narodowej breakdance.
2: I to wszystko czeka na uczestników festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Czyli Z też będzie na miejscu ze swoją festiwalową strefą. Do usłyszenia od 13 do 15 sierpnia. 40 lat historii polskiego game devu na jednej wystawie? Da się zrobić. Ekspozycja Join the Game, dołącz do gry, nawiązuje do ważnego w polskiej historii gier wideo wydarzenia. 40 lat temu Marcin Borkowski stworzył Puszkę Pandory, pierwszą polską grę przygodową, stworzoną na komputer ZX Spectrum. Wystawę opowiadającą zarówno o początkach game devu, jak i o światowych hitach, takich jak Wiedźmin i Cyberpunk, organizuje Instytut Przemysłów Kreatywnych. W centralnym przystanku Historia przy Marszałkowskiej w Warszawie możecie dołączyć do gry, nie tylko dowiedzieć się, jak powstawały różne polskie dzieła, ale także bezpłatnie zagrać w ich pełne wersje. Wystawa Join the Game już trwa i czeka na Was do 21 września. Przypominam, jest czwartek, a więc czas na kino w stronę zachodzącego słońca. Dziś ekran pod kinoteką stanie się oknem z widokiem na zakątki Rzymu, a to za sprawą filmu Wielkie Piękno. W tym przepięknym obrazie reżyser Paolo Sorrentino zanurza widza w wiecznym mieście, opowiadając nam historię starszego dziennikarza, a wciela się w niego Tony Servillo. Przemierza miasto, wspominając bezpowrotnie utraconą młodość. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Wielkie Piękno zdobyło Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny 12 lat temu, w 2014 roku. Na Wielkie Piękno do kina plenerowego pod Kinotekę możecie wybrać się oczywiście dziś wieczorem. W sierpniu pokazy zaczynają się o 20:30, a strefa leżaków jak zwykle czeka na Was już 2 godziny przed pokazem.
1: W pogoni za kulturą. Lato w kinie Z.
0: Wielkie przyjemności płynące z kontaktu z kulturą i sztuką. Oczywiście będzie u nas ich jeszcze więcej. Teraz 4 minuty po pierwszej. No i doskonała muzyka na start.
1: Kinie Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Bo tę godzinę otwiera, no tak, najbardziej znany w Wielkiej Brytanii i na świecie Harry.

No tak, bo Harry Styles, który zaczął nasze spotkanie w GZ o 13, został uznany przez samego księcia Harry'ego za najbardziej popularną osobę noszącą to imię, dlatego też o tym wspomniałam na początku godziny. To miało miejsce w programie telewizyjnym emitowanym pod koniec lipca w brytyjskiej telewizji. Kogo książę umieścił na drugim miejscu? Otóż Harry'ego Kane'a. No a siebie potraktował dość skromnie, bo umieścił się na ostatnim, trzecim miejscu na podium. No a sam Harry Styles teraz w koncertowej trasie, przede wszystkim w Ameryce Południowej, Meksyku, a także Australii. Przypomnijmy, że trwa trasa Together, która promuje najnowszy album artysty. Do tych nowych, bardziej eksperymentalnych brzmień w muzyce Harry'ego Stylesa też pewnie będziemy wracać w GZ. A skoro pojawiło się hasło i imię Harry, to tak się jeszcze zastanawiam, na którym miejscu tutaj w tym rankingu wspominanym przeze mnie znalazł się Harry Potter, bo być może też tam się pojawił. W każdym razie w próbach, w produkcji jest już serial telewizyjny na podstawie słynnej powieści J.K. Rowling. Pod koniec roku ma zadebiutować na platformie HBO Max. Myślę, że o tym na pewno jeszcze będziemy mówić w stosownym czasie. No, ale tym samym zajrzeliśmy do kina, to my wrócimy jeszcze tutaj za kilka chwil też, żeby powiedzieć o nowościach. A teraz Chelsea Jordan w GZ.

No Hard Feelings przed chwilą w Chili Z, tak pięknie nam wybrzmiało do końca. A teraz no właśnie o muzyce, która pojawi się na wielkim ekranie i o tym, co tak naprawdę kryje się za wielką karierą, bo myślę, że film, o którym chcę wam szepnąć kilka słów, będzie również tego dotyczył. Postać, którą zna każdy. Niektórzy potrafią zanucić jej przeboje, chociaż jak myślę, jest to wokalne wyzwanie. I osoba, którą właściwie kojarzy chyba każdy Polak, Violetta Villas, pojawi się na wielkim ekranie już jesienią. Mowa oczywiście o filmie, który został wyreżyserowany przez świetną reżyserkę Karolinę Bielawską. To jest autorka nagradzanego dokumentu Mów mi Marianna. To ona przygotowała tę ekranową opowieść o diwie. Marcin Masecki odpowiedzialny jest za stronę muzyczną całego projektu i tutaj właściwie występuje w kilku rolach. Jest bardzo ważnym twórcą filmu. Usłyszymy w nim największe przeboje Violetty Villas, które no właśnie wybrzmią w nowych aranżacjach autorstwa Marcina Maseckiego. Sandra Drzymalska w roli tytułowej. To też informacja, która budzi spore emocje wśród wielbicieli talentu Sandry Drzymalskiej, ale to też chyba jest tak, że zawsze kiedy czekamy na jakąś zekranizowaną biografię i dowiadujemy się, kto zagra gwiazdę ekranu albo sceny, to jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, w jaki sposób to zrobił, w jaki sposób przygotowywał się do zagrania takiej właśnie kreacji. Mam nadzieję, że Sandra Drzymalska też nieco więcej na ten temat opowie. No, na razie czekamy na premierę filmu, której termin już znamy. Historię najsłynniejszej polskiej diwy. Artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, ale opowiedzianą z perspektywy jej syna. To jest, jak myślę, bardzo ważne i szczególne w całym tym filmowym projekcie. Zobaczymy, tak jak już wspomniałam, na wielkich ekranach w kinach jesienią. Do kin w całej Polsce ten film trafi 27 listopada. Podejrzewam, że będzie to jeden z tematów, które zaproponują wam jesienią nasze dobrze zmontowane, czyli Anna Serdiukow i Alicja Myśliwiec.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
8: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
9: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
8: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
9: Znam ten sposób. Kosztowny.
8: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
9: To dlatego taka koperta.
8: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
10: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
12: He's psycho.
11: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
13: Hello?
11: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
15: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

Chyba nie znam nikogo, kto by w ostatnim czasie nie zachwycał się Olivią Dean. Przed chwilą GZ to właśnie jej głos słyszeliśmy. A teraz jeszcze jedna niezwykle bogata biografia. Jeszcze jedna wyjątkowa kobieta u nas po godzinie 13. Obiecałam, że wrócimy jeszcze do teatru i teraz realizuję ten plan, bo chcę powiedzieć wam o kolejnym w tym roku spektaklu, kolejnej w tym roku premierze poświęconej Agnieszce Osieckiej. Taką sztukę przygotowuje też warszawski teatr Rampa, Osiecka, Dzikość Serca. To będzie rzecz inspirowana życiem poetki, musical Drogi, o kobiecie, która staje się literacką gwiazdą pop lat 60. Będziemy przemierzać razem z nią świat warszawskiej bohemy, wsiądziemy do łódki, popłyniemy przez Mazury, będziemy jechać samochodem przez noc, z miasta w miasto, z relacji. W relacje, tak czytamy w zapowiedzi teatru Rampa. I ten spektakl to będzie taka kolejna część, taki kolejny rozdział właściwie szerszej opowieści o Warszawie i jej wielkich postaciach. Osiecka Dzikość Serca to będzie przedstawienie, które no właśnie wpisze się właściwie w ten nurt realizowany już przez Witkację, a także spektakl Zły w warszawskiej jazz operze i Polalce 89. To taka kolejna odsłona tego warszawskiego cyklu realizowanego w tym roku przez Teatr Rampa, w tym roku i w poprzednim. Już teraz czekamy. Premiera zapowiada się, jak myślę, bardzo ciekawie. Reżyseruje Lena Frankiewicz, a zapowiedziana jest na 9 października. To będzie dokładnie 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej.

No i tak sobie śpiewają u nas Nago i Obierki. Czytam właśnie o tym, że zespół Organek ma wyruszyć na Spitsbergen z poważnym zamiarem. To ciekawa historia, o której chcę wam opowiedzieć, ale teraz już my na Everest razem z Blauką w GZ.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna Cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa na 30 dni złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
13: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Minutę po 14 przybiegła do nas Katarzyna Kozak.
2: Na początek Kraków. Już w tę niedzielę w krakowskiej Alchemii ze swoimi fanami pożegna się Lech Jareńczo. Artysta jest w trakcie trasy koncertowej, podczas której odwiedza miejsca, jakie najmilej wspomina ze swojej 43-letniej kariery. W Alchemii Jarenka ostatnio zagrał 2 lata temu, a w tym roku mija 40 lat od wydania pierwszego solowego albumu Lecha Jarenki. Historia podwodna ukazała się w 1986 roku. Obecna trasa jest nostalgiczna dla muzyka, bo jak ogłosił, oficjalnie kończy działalność koncertową. Kraków na pożegnanie z Lechem Jarenką ma szansę 9 sierpnia o 20, a jesienią Lech Jarenka wystąpi jeszcze w Szczecinie, w Kątach Wrocławskich i w Łodzi. Ten festiwal zmienia miasto w immersyjną wystawę. Wrocławski Kino Mural, festiwal sztuki nowych mediów, coraz bliżej. 18 i 19 września, a szczególnie w nocy z piątku na sobotę, Wrocław zmieni się w jedną wielką wystawę. Prace będą pokazywane na 6 ścianach kamienic, z czego każda ma około 300 metrów długości. Headlinerem kinomuralu w tym roku będzie berliński reżyser Ekstrawek, czyli Oliver Latta. Możecie znać go z głośnego serialu Severance Rozdzielenie, do którego stworzył czołówkę. We Wrocławiu artysta pokaże autorską graficzną wizualizację Human Patterns, w której ludzkie ciało staje się polem eksperymentów, metafor i niekończących się pętli. Ale Ekstrawek to tylko jeden z 70 najlepszych artystów grafików z 22 krajów, którzy pokażą się w tym roku na festiwalu. W sumie czeka na nas aż kilkaset projekcji. Kino Mural we Wrocławiu już 18 i 19 września. To teraz Warszawa i Dom Spotkań z Historią, gdzie trwa wystawa Elliot Erwitt Retrospektywa. Amerykański fotograf, fotoreporter i filmowiec, uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu fotografii humanistycznej, Elliot Erwitt urodził się w 1928 roku. Zaczął fotografować jako młody chłopak, dokumentował historię polityczną i społeczną XX wieku, podróżował z aparatem po USA, Europie, Kubie, Nikaragui, Meksyku, Japonii i Pakistanie. Na zlecenie magazynu Time przyjechał do Polski w 1959 roku i w 1964. Robił wtedy zdjęcia w Warszawie, w Krakowie, w Częstochowie i Gdańsku. Świat w najgorętszych wydarzeniach XX wieku opowiedziany obiektywem Elliota Erwitta. Możecie zobaczyć sami w Domu Spotkań z Historią jeszcze do 20 września.
0: Lato w Kinset.
1: Lato u nas trwa 4 minuty po drugiej. Ja nazywam się Magda Bauer, będę z Wami dzisiaj do 15. Dziękujemy Kasi Kozak za wszystkie niezwykle ciekawe propozycje kulturalne. Ciąg dalszy nastąpi.
0: Kinset.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: Tę godzinę zaczynamy w pięknym stylu, bo jest z nami to model.

To była Liwka, z którą zdaje się widzieliśmy się w tym roku na festiwalu Saltwave całkiem niedawno na Półwyspie Helskim. A teraz zachęcam was do tego, żebyśmy zobaczyli się w Lublinie, żebyście

w ciągu tego lata znaleźli kilka wolnych dni, może jakiś weekend, żeby do Lublina się wybrać. To miasto przygotowuje się właśnie do pełnienia roli Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. To jest bardzo poważna rola, to jest bardzo poważna funkcja i w związku z tym miasta, które otrzymują ten tytuł, przygotowują naprawdę bardzo poważny, bardzo bogaty program kulturalny. Wyobrażam sobie, że ten, który będzie realizowany w Lublinie, który już jest właściwie realizowany w Lublinie, będzie nas po prostu w najbliższym czasie zachwycać i będzie naprawdę przebogaty. Jednym z takich punktów, które chcę polecić waszej uwadze, jest przedstawienie, na które można wybrać się jeszcze w sierpniu. I to będzie spektakl prezentowany w plenerze na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, a zatem w pięknym miejscu. Spektakl, który no myślę, że należy do takich, które bardzo, bardzo lubimy, bo grane są pod gołym niebem, łączą elementy nowoczesnego teatru formy, więc są bardzo widowiskowe i potrafią zachwycić te młodsze publiczność równie mocno jak starszą. Mają te elementy wspaniałego nowego cyrku, które są, no właśnie, po prostu pięknie wyglądają, są bardzo bogate wizualnie. A do tego jeszcze Sen o mieście, o którym mówię, to będzie taka porywająca, emocjonalna opowieść o samym Lublinie w reżyserii Janusza Opryńskiego. Ten spektakl będzie prezentowany od 13 do 17 sierpnia w Lublinie i my mamy dla was podwójne zaproszenia na te przedstawienia, bo tym razem za bilet trzeba zapłacić. To nie jest tak jak zawsze w przypadku spektakli plenerowych, nieco inaczej, ale my ten bezpłatny wstęp wam umożliwiamy niniejszym. Zatem, jeśli jesteście zainteresowani, jeśli chcielibyście się wybrać na przedstawienie grane od 13 do 17 sierpnia w Lublinie, napiszcie proszę do nas na adres kultura@cz.pl. Już teraz czekamy na sygnały z waszej strony.

Ja już wam wspominałam o tym, że w Krakowie szykuje się duża i bardzo ciekawa wystawa pracy Andy'ego Warhola. To takie słówko przypomnienia, dlatego że jego dzieła wybrane zobaczymy też w Warszawie. W tym roku podczas Hotel Warszawa Art Fair, też wydarzenia, które polecałam waszej uwadze, to jesienią. Tutaj taka mniejsza prezentacja, ale również do szczegółów na pewno jeszcze wracać będzie w Pogoni za Kulturą Katarzyna Kozak, a my już teraz wracamy do polskiej muzyki, bo przed nami spotkanie z kolejnym bardzo lubianym przez nas w ostatnim czasie wykonawcą, to Max Tachasiuk i jego psy.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Jalen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
8: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
9: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
8: Po reklamie.

Zazwyczaj w Chillizie zapraszamy Was na rozmaite wydarzenia i koncerty. Nierzadko rozdajemy zaproszenia, ale teraz słówko o koncercie, na którym nie będzie ani sceny, ani publiczności, ani biletów. Nauka, muzyka, Arktyka. Oto tytuł projektu, w którym ma wziąć udział zespół Organek. To już bardzo niedługo wyruszą w kierunku polarnym, dlatego że ta ekspedycja zacznie się 10 sierpnia dokładnie, a jednym z ważnych elementów całego projektu będzie właśnie kameralny występ zespołu w pobliżu stacji polarnej. Podczas tej wyprawy ma powstać film dokumentalny pokazujący badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz ludzi, którzy od lat obserwują zmiany, jakie zachodzą w jednym z najbardziej wrażliwych miejsc naszej planety. A te zmiany, chcemy wierzyć lub nie, zachodzą i to ma miejsce i takie są fakty. O tym opowie dokument, który będzie kręcony z udziałem zespołu, który zarejestruje również wyjątkowy koncert u stóp topniejącego lodowca. Koncert, tak jak wspomniałam, bez publiczności. Chodzi o tę opowieść i o tę świadomość, jaką ten dokument ma nam przynieść. Trzymamy kciuki za wyprawę, która zacznie się 10 sierpnia. I wracamy do muzyki. Teraz Sevdaliza w GZ.

Producent i Blind, czyli Zet, i tak pięknie powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo jest 12 minut do trzeciej i właściwie tak myśląc o finale dzisiaj uświadomiłam sobie, że wczoraj obiecałam wam, że porozmawiamy o gwiazdach, ale jakoś dzisiaj nie udało się tego planu zrealizować. Pojawiły się za to rozmaite inne kierunki i wątki. Mam nadzieję, że były dla was w jakiś sposób interesujące, ale sierpień w ogóle będzie upływał pod znakiem gwiazd, jak myślę, bo przecież to jest ten miesiąc, w którym obserwujemy te spadające Perseidy. Oprócz tego łzy Świętego Wawrzyńca, które są widoczne podobno przez cały miesiąc. No właśnie, będziemy to w sierpniu sprawdzać, jak myślę. No i pewnie jeszcze wiele będzie takich momentów, w których dobrze będzie wrócić do rozmowy o gwiazdach i popatrzeć w niebo, a tymczasem u nas gwiazdy sceny muzycznej, tym razem tej polskiej, bo zapraszamy jeszcze do nas przed 15 Piotra Ziołę, tym razem z kawałkiem Wariat. Tak, tego sobie posłuchamy dzisiaj o 15. Przejmie stery Rafał Turowski i na pewno zaproponuję wam wiele kolejnych wspaniałych utworów i kompozycja ode mnie właśnie Wariat. Na koniec dzisiaj życzę wam przyjemnego popołudnia i oddechu w tym upalnym dniu. Do usłyszenia.

0: Cześć, tu Michał Mitrosz, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Po reklamie.

0: Trzecia mija, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: To ostatni moment, żeby zobaczyć spektakl Było nie gorąco w Muzeum Powstania Warszawskiego. Sztuka została stworzona z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu powstania.
3: Cały scenariusz, który napisała Aleksandra Bielewicz, jest oparty o twórczość Mirona Białoszewskiego i Anny Świerczyńskiej. Są to ich rozmowy. Na podstawie tego powstała, mam poczucie, piękna historia opowiadająca powstanie warszawskie.
2: Mówi Michał Sławecki, aktor z obsady Było nie gorąco, a rozmawiał z nim Rafał Turowski z Czyli Z.
3: Aleksandra Bielewicz, reżyserka spektaklu, postawiła bardzo mocno na skupienie się tak naprawdę na emocjach, jakie mogły towarzyszyć wtedy powstańcom. I też poprowadzenie tego spektaklu jest tak naprawdę bardzo mocno na symbolice. Nawet chociażby moja postać śmierci, która no nie jest rzeczywistą postacią, nie możemy jej zobaczyć ani dotknąć, nie ma dosłowności w tym spektaklu.
2: A w obsadzie Było nie gorąco razem z Michałem Sławeckim, Aleksandra Bożek, Grzegorz Artman, Maria Bijak i Agnieszka Podsiadlik. Spektakl w Muzeum Powstania Warszawskiego możecie zobaczyć jeszcze tylko dzisiaj o 20:00. To zostajemy w teatralnym klimacie, ale już z zapowiedzią na jesień, a z taką przychodzi do nas Teatr Ateneum w Warszawie i ogłasza datę premiery spektaklu Osiecka w reżyserii Ewy Telegi. Próby już trwają, a spektakl zobaczymy od 3 października. Wydaje się, że historię Agnieszki Osieckiej znamy już bardzo dobrze, ale Ewa Telega ma autorski pomysł na przedstawienie nam tej artystki. Jak przekonuje, to muzyczny spektakl, ale absolutnie nie recital. Na scenie wybrzmiało najbardziej znane i mniej oczywiste utwory Osieckiej, przeplatane tekstami odsłaniającymi osobisty kontekst tych utworów. W obsadzie Katarzyna Łochowska z gościnnym udziałem Mateusza Dębskiego i Franciszka Wajdzika. Osiecka już od 3 października czeka na nas w Teatrze Ateneum. Na koniec kino i zaproszenie do Zwierzyńca. Na Lubelszczyźnie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się 27. Letnia Akademia Filmowa. Przez cały tydzień festiwal filmowy będzie bijącym sercem małego roztoczańskiego miasteczka. Ekrany filmowe znajdziemy na skraju Parku Narodowego, w kompleksie browaru, a także na hali sportowej jednej ze szkół. W programie aż 16 sekcji festiwalowych, w tym retrospektywy Marilyn Monroe i reżyserki Liv Ullmann. Poza tym sekcja dokumentów, gdzie zobaczymy na przykład pokrzepiającą polską produkcję o dorastaniu, Kandydatów śmierci, czy film o godzeniu się z odchodzeniem przez pacjentów hospicjum pod tytułem Jeszcze zdążę. 27. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czeka na Was od 9 do 16 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Jutro wreszcie odpoczniemy od upałów. 20 stopni w słonecznym Gdańsku, 26 w pochmurnej Warszawie, również 26 w pochmurnym, deszczowym i burzowym Krakowie i 27 stopni w Katowicach. Najcieplej będzie jutro w Opolu i we Wrocławiu, tam 28 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Czyli Z.
0: 4:03, dzień dobry, Rafał Turowski. Całe mnóstwo fantastycznych świąt dzisiaj. Będę o nich może informował do godziny 19:00. Ja zacznę od tego, że obchodzimy dzisiaj Dzień Musztardy. Może troszkę spróbować?
1: Czyli Z.
6: Nastaw się na letni chillout.
0: W sensie miałem na myśli tak łyżeczkę, bez niczego, no po to, żeby obejść jakoś to święto godziwie. Niedobra? No, łagodna to może być w sumie. Chronix.

0: 12 po trzeciej mamy rok rekordów i nie bardzo wiadomo, czy jest się z czego cieszyć, mówiąc zupełnie szczerze. Mówię o rekordach pogodowych. Pod Tatrami na przykład padł historyczny rekord liczby dni upalnych w jednym roku. W Zakopanem jest ich już więcej niż w poszczególnych latach XX wieku. Po raz ósmy w tym roku dzisiaj temperatura przekroczyła 30 stopni. Czyli przypomnę, to jest tyle, ile we wszystkie lata całego wieku XX. Odnotowano też rekordową średnią temperaturę dobową 26,8. Na Kasprowym Wierchu, no może z dziebko chłodniej, 23 stopnie. Historyczny rekord jest tylko o 0,2 stopnia większy. Na Hali Gąsienicowej 26,4, tutaj 0,1 do rekordu. Rekord Zakopanego to 32,8, w Zakopanem było 32,5 stopnia, więc nawet jeżeli to nie są rekordy, to temperatury bliskie tym rekordom i to wcale nie jest aż tak bardzo przyjemne, jak wiemy. Mieszkańcy Warszawy no wczoraj mieli prawo nie spać zbyt dobrze, no bo znów przyszła taka burza, że nie było wiadomo, gdzie się chować. Nie wiecie, do kogo można napisać, żeby jak już miało zagrzmieć, to albo jakoś nad ranem bardziej, albo wieczorem, ażebyśmy się mogli wyspać w nocy, no bo naprawdę. Od czwartku gorące powietrze z nadzwrotnika będzie jednak spod regionu, mówię o Tatrach, wypierane. Nad Tatrami już gromadzą się chmury, spodziewane są burze i temperatury będą zdecydowanie spadać.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: z ich ostatniej płyty, ale już sprzed 2 lat, Foster the People. 23 minuty po godzinie 3:00, konkurs taki popołudniowy pojawi się po krótkiej przerwie.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
11: Wygrałem.
10: Słucham?
11: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
10: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
14: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Szeroki wybór, pełny smak?
18: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

26 minut do czwartej. Konkurs taki popołudniowy otwieram niniejszym, może o nagrodach. Najpierw mam Smak Południa, Sycylia, książkę pani Karoliny Wiszniewskiej, która naprawdę z sercem prowadzi nas po Sycylii i jej smakach również. Książka bogato ilustrowana pięknymi zdjęciami. Do poczytania mamy pierwsze polskie wydanie Długiej Doliny i Jasnego Płomienia Johna Steinbecka. Natalię Przybysz, Cosmic Blues, do posłuchania jak zwykle smyczka od Chili Z. 321-321-500, numer telefonu się nie zmienił, dzwonimy chcąc wziąć udział w konkursie. Wybieramy sobie spośród trzech kategorii jedną, czytam pytanie w tej kategorii zawarte, trzy odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna, no i właśnie te wskazujemy. To są zasady naszej fajnej zabawy. Kto chciałby spróbować, niechaj telefonuje. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Renata jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam z upalnej Warszawy.
2: Witam z Zielonki.
1: Też upalnej.
2: Też.
1: Mimo, że zielona. Renata, no cóż, mam nadzieję, że dzisiaj ładnie pójdzie, bo w tym tygodniu jakoś nam niespecjalnie szło, wywołując we mnie, nie będę ukrywał, rozpacz. Może przypomnę, jakie są nagrody. To jest książka pani Karoliny Wiszniewskiej, Sycylia, Smak Południa. To jest pierwsze polskie wydanie Długiej Doliny Jasnego Płomienia i Jasnego Płomienia Johna Steinbecka. Płyta Natalii Przybysz i Smyczka. Jesteśmy pełni energii i dobrej wiary w zwycięstwo, więc możemy zaczynać, prawda?
2: Tak.
1: Dobrze. Kategoria kolory, kategoria naj i kategoria na A.
2: To kolory.
1: Dobrze. Ja tylko sobie tutaj przestawię jedną rzecz. O. Kategoria kolory. Renata, Jacek Kosmala, bohater książki Marii Krüger, Uchodynia 125, został przemieniony z chłopca w A. czerwonego persa, B. żółtego jamnika, czy C. czarną papugę?
2: Żółtego jamnika.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Pamiętasz okoliczności może?
2: Nie, to był taki strzał.
1: No, bardzo celny.
2: Celny, no, tak,
1: był,
2: udało się.
1: On był łobuzem, on dokuczał innym chłopcom i dopiero wtedy, kiedy się go zamieniło w bezbronnego właściwie jamnika i to jeszcze żółtego, dopiero zrozumiał, na czym polegała istota jego nagannego zachowania. No mówiąc w największym skrócie. Ale faktycznie został zamieniony w żółtego jamnika. No i super. Dobrze, książka super. O Sycylii ma żółtą okładkę, tak a propos. Gratuluję.
2: Super, dziękuję.
1: Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Słuchasz radia Chili Z.

4 AM, Big Peak w Chili Z, 10 minut do godziny 4. Mnóstwo świąt, mówiłem dzisiaj przed godziną. O dniu musztardy wspominałem, no to może teraz o tym, że 6 sierpnia to jest dzień machania palcami u stóp. Pomachamy? 1, 2, 3. Paula

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: W piątek szczęśliwie wyraźnie chłodniej, 20 stopni w Gdańsku, 26 w Warszawie i Krakowie, 27 w Katowicach. Pochmurno będzie w centrum kraju, na wschodzie, południowym wschodzie, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku Górnym. Poza tym słonecznie. Zagrzmi w Krakowie, w Tatrach, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Warszawie spadnie deszcz.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Cizet.
1: Minuta po czwartej, Rafał Turowski, dzień dobry. Jeszcze jedno święto, proszę bardzo. Nie wiem, czy to wypada powiedzieć jakoś tak głośno, jakie święto dzisiaj jest obchodzone, no bo to jednak, no dobrze, powiem.
0: Cizet.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: No bo święto jest oficjalne. To jest dzień świeżego oddechu. No to wesołego dnia świeżego oddechu życzę. I zapraszam do 19:00. Primal Scream.

0: charakterystyczną tego lasu są buczyny, które porastają wzgórza z wapiennymi schroniskami skalnymi. Rezerwat natomiast Psinos, też na terenie Złotego Potoku, w gminie Mstów i Olsztyn. Tutaj chroniony jest las wielogatunkowy i z buczynami, i z roślinnością naskalną. No i zwraca się na to uwagę, że występuje na terenie Psiego Nosa, powiedzmy to głośno, wiele gatunków roślin rzadkich. Można tu na przykład spotkać wawrzynka, wilcze łyko czy kłokoczkę południową. Są prowadzone prace nad utworzeniem kolejnych rezerwatów przyrody. Będą to głębokie doły oraz zastudnie. Zawsze o takich narodzinach, takich miejsc Was informujemy w Chili Z, więc jak tylko zapadnie decyzja, to poinformujemy i o tym.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.

0: 20 po czwartej. Mam taką propozycję. Ona jest, dodajmy, nie do odrzucenia. Wyście weszli na naszą stronę, czyli ZPL. Tam jest zakładka konkursy. I pojawił się tam konkurs słodko-gorzki w Chili Z. Pytamy was o te piosenki, przy której się uśmiechacie i jednocześnie w tej samej sekundzie robi wam się troszkę smutno. No to właśnie w ten sposób brzmi Bittersweet. Trochę gorzko, a trochę słodko. Napiszcie proszę, na którego z wykonawców festiwalu czekacie najbardziej i opowiedzcie o tym jednym momencie, który wraca przy pierwszych nutach. Lista festiwalu na bittersweet.pl. Oczywiście tam znajdziecie listę wszystkich 40 ponad wykonawców. Codziennie nagradzamy najfajniejsze naszym zdaniem zgłoszenia do wygrania 500 zł, słownie 500 zł oraz festiwalowe gadżety od marki Crunchips. Czyli ZPL. Gorąco namawiam.
1: Czyli nastaw się na letni chill out. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
13: Do hymnu!
14: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
15: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
16: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
17: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
18: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
19: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
18: Co? Ciebie stać.
19: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
18: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus jeden gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
23: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
24: Po reklamie.

0: wspominałem, że w Tatrach bite są rekordy klimatyczne. No nie wiem, czy to jest najważniejszy powód, żeby pojechać w góry teraz właśnie w sierpniu. Na pewno tym powodem, czy też tym pretekstem jest wierzbówka Kiprzyca. I o tejże wierzbówce chciałbym teraz dwa słowa powiedzieć, ponieważ ona wyjątkowo bujnie kwitnie na hali gąsienicowej, a jej różowe kwiaty tworzą takie dywany, które w połączeniu ze szczytami Orlej Perci czy Świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych tatrzańskich krajobrazów. No wygląda to w kadrze po prostu bajecznie, no więc nie dziwimy się, że turyści pojawiają się w tym miejscu już od świtu, żeby te kwitnące wierzbówki fotografować. Ona jest gatunkiem, który dobrze się rozwija na terenach związanych z dawną gospodarką pasterską. W Tatrach zakwita zwykle na przełomie sierpnia, lipca i sierpnia, a jej duże skupiska tworzą po prostu takie plamy na polanach wśród traw czy kosodrzewin. No po prostu bajka. No więc za Tatrzańskim Parkiem Narodowym tylko przypomnę turystom, którzy masowo także w ten weekend bez wątpienia w Tatry przybędą, żeby podczas fotografowania kwitnących roślin nie schodzić z szlaków i roślinności nie deptać.
1: Nastaw się na letni chill out.

Kanadyjka Charlotte Day Wilson, czyli That Selfish. Pewien mój kolega wysnuł dość kontrowersyjny pomysł, że selfish to jest taka ryba. 14 minut do godziny 5. Wspominałem o wierzbówce, kiprzycy, która kwitnie w Tatrach. No to może u nas jako odpowiedź przebiśniegi, a przed 5 jeszcze Ray.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Jaylen Negonda. Twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.

0: Stylizet. Pogoda.
1: W piątek ciepło, ale już nieupalnie. 20 stopni będzie w Gdańsku, 25 w Katowicach, Krakowie, 26 stopni w Warszawie. Najcieplej jutro 27 stopni we Wrocławiu i w Opolu. Słonecznie będzie na zachodzie, na Kujawach, w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i na północnym Mazowszu. Pochmurno w Warszawie, w Białymstoku, w Lublinie, Białej Podlaskiej, w Kielcach, a także w Katowicach, zagrzmi w Małopolsce, w Tatrach i na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Gliset.
1: Dzień dobry, Rafał Turowski, 2 minuty po godzinie 5. Sam Fender i Elton John na dobry początek 18 godziny dnia, a później Surfaces. Gramy najlepszy letni chillout. Zostańcie zatem z nami.
0: Gliset.
3: Nastaw się na letni chillout.

10 po piątej. Mam o to interesującą informację, jak sądzę, interesującą, że Rzymowi przybędzie kolejny hotel. Może to nic specjalnego, gdyby nie fakt, że to jest budynek należący do Watykanu. Domus Internationalis Paulus Sextus, jedna z historycznych rezydencji stolicy apostolskiej w centrum Rzymu, będzie przekształcona w hotel. Budynek jest XV-wieczny. Przez Pawła VI został przeznaczony na miejsce pobytu kardynałów, biskupów i księży przebywających czasowo w Rzymie, a wśród jego mieszkańców był także kardynał Bergoglio, zanim jeszcze został papieżem Franciszkiem i pełnił funkcję arcybiskupa Buenos Aires. No i teraz jest to hotel czy też hostel dla księży, dla kardynałów, ale zmieni swoją funkcję. No cóż, nieruchomość jest jedną z najbardziej atrakcyjnych w zasobach Watykanu, no i stolica apostolska planuje przekazać budynek prywatnemu operatorowi na podstawie wieloletniej koncesji, a to dlatego, że remont

0: Hunted w Chili Z, 21 minut po godzinie 5. Wspominałem już, że mamy starannie dobraną zawartość playlisty wakacyjnej. Wspomniałem. No to potwierdzenie moich słów już za chwilę. Leisure, The Color of the Sound. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.

0: 24 minuty do godziny 6. Nie będę ukrywał, lubię opowiadać przez radio o tramwajach. No a szczególnie o tym, który dziś rano przyjechał do stolicy. Będzie łatwo rozpoznawalny, bo wśród czerwono-żółtych ptaszków ten będzie niebieski. No i w przyszłym tygodniu ten tramwaj zadebiutuje w Warszawie na linii 36. Warszawiacy wiedzą, nasi kochani goście, nie, że to jest linia turystyczna i że obsługiwana przez zabytkowy tabor. Tenże niebieski tramwaj wyprodukowany został przez fabrykę Konstal w 75 roku poprzedniego stulecia. Zaczynał w Krakowie jako tramwaj liniowy, później był wagonem szkoleniowym do nauki jazdy motorniczych. Kilka lat temu przeszedł remont, który miał za zadanie przywrócić jego historyczny wygląd i od tego czasu jeździ, no właśnie, jako tramwaj historyczny we Wrocławiu. W środku warszawiacy i nasi goście mogą się spodziewać niespodzianki, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, że spodziewać się niespodzianki, ponieważ jednym z pasażerów tegoż tramwaju jest krasnal, symbol stolicy Dolnego Śląska. Wrocławski tramwaj będzie sypiać w zajezdni Żoliborz, no i w ramach wymiany wakacyjnej przypomnę, że po Warszawie jeżdżą także wagony krakowskie, duży Szczeciniak i poznański Helmut Wrocławiak niebieski, przypomnę, zadebiutuje na linii numer 36.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

Matt to największy przebój Leona Thomasa. W to czwartkowe popołudnie mam nadzieję, że także u was zagrał chilloutowo. Za 14 minut 6:08 przypomnę Maciek Ulewicz dzisiaj, jego program Królewicz, Taku, Łofia, Zalia i Piotr Zioła. Jeszcze przed 18:00.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: Na zegarze prawie 6:00, przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Zbliżają się urodziny Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Od 23 lat instytucja dba o relacje widzów z teatrem, a w tym roku, świętując swoje urodziny, zaprasza szczególnie na spektakle familijne i na wydarzenia z troską o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dlatego pod koniec sierpnia na warszawski Zielony Jazdów przyjedzie Teatr KTO z Krakowa ze swoją sztuką Max chce psa. To spektakl w namiocie cyrkowym. A jak urodziny, to także muzyka. Urodzinowy koncert na tarasie i w ogrodzie Instytutu Teatralnego zagra zespół Nagrobki grają jagódki. A na koniec dnia czeka na nas set DJ-ski grany przez Widawskiego. Zaprezentuje muzykę od ambientu po hipnotyczne, eksperymentalne brzmienie. Do wspólnego świętowania 23. urodzin Instytutu Teatralnego w Warszawie zapraszamy i dzieci, i dorosłych już 29 sierpnia. To teraz propozycja dla fanów gier komputerowych. Wystawa Join the Game. 40 lat historii polskiego game devu. 40 lat temu Marcin Borkowski stworzył Puszkę Pandory, czyli pierwszą polską grę przygodową na komputer ZX Spectrum. Bliżej opowieść o tej grze poznamy na wystawie w Centralnym Przystanku Historia przy Marszałkowskiej w Warszawie. Nie zabraknie tam także opowieści o światowych hitach, takich jak Wiedźmin i Cyberpunk. Możecie dosłownie dołączyć do gry, bo poza informacjami o tym, jak powstawały poszczególne tytuły, na miejscu dostępne bezpłatnie będą także stanowiska do zagrania w pełne wersje polskich gier. Wystawa Join the Game już trwa i czeka na Was w Centralnym Przystanku Historia do 21 września. Na koniec równie ciekawa aktualna wystawa w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Tutaj zobaczymy zdjęcia amerykańskiego fotoreportera i filmowca Eliota Erwita. Jeden z najwybitniejszych fotografów z nurtu humanizmu, Eliot Erwit, urodził się w 1928 roku. Zaczął fotografować jako młody chłopak, dokumentował historię polityczną i społeczną XX wieku. Podróżował z aparatem do USA, po Europie, do Kuby, Nikaragui, Meksyku, Japonii i Pakistanu, a na zlecenie magazynu Time przyjechał także do Polski w 1959 i 64 roku. Robił zdjęcia w Warszawie, Krakowie, Częstochowie i Gdańsku. Retrospektywę Erwita i zarazem najważniejsze wydarzenia kształtujące świat w XX wieku w obiektywie zobaczycie w Domu Spotkań z Historią jeszcze do 20 września.
2: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Lato w GZ.
1: 6:03, Rafał Turowski, dzień dobry, dobry wieczór, Chain Reaction, David Blazer na dobry początek 19 godziny dnia, a następnie w naszej niewielkiej audycji Past Perfect wspomnimy 1992 rok.
2: GZ.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: Just Perfect.
1: ...1992 rok dzisiaj wspominamy, to były początki rozmaitych spraw, na przykład pierwsza restauracja McDonald's pojawiła się w Warszawie. No i przejeżdżałem tamtędy codziennie, jadąc na uczelnię. No i stały kolejki, bo się przyjeżdżało z całego kraju, żeby konsumato. Hanna Suchocka została premierką, wtedy się tak nie mówiło. A Igrzyska Olimpijskie wtedy odbywały się w Barcelonie i dlatego też na piątym miejscu brytyjskiej listy przebojów debiutują Freddie Mercury i Montserrat Caballé, którzy zaśpiewali stosowną piosenkę zatytułowaną właśnie Barcelona. Rhythm is a dancer, snap. No nie odważyłbym się tego zagrać chyba przez radio, no ale był to wielki przebój głównie w dyskotekach. Jimmy Nail, Ain't No Doubt na drugim z pierwszego. Fajny numer, ale grałem niedawno. This Used To Be My Playground, Madonna na trzecim. Shake Your Hand, Was Not Was na czwartym. Z takich jeszcze znańszych mieliśmy Just Another Day, Johna Sekady, czy How Do You Do Roxette. W tym tygodniu polska muzyka. No cóż, piosenka, którą dzisiaj zagram, zdecydowanie była symbolem tamtych czasów. I wielkim, ale to wielkim przebojem. Jak zabrzmi dzisiaj?

debiutanckiej płyty Wilków Son of the Blue Sky, wielki przebój lata 92 roku. 91 rok, wspomnimy sobie jutro, mniej więcej o tej samej porze, 13 minut po 6.

0: Złoty Midan, Vagabon. Vagabon ma tak naprawdę na imię Leticja. I zawód wyuczony to inżynier, a właściwie inżynierka. No, zawód wykonywany muzyk, a właściwie muzyczka. 21 minut po 6. Jabber, Louis LaRoche, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Po reklamie.

Elsa Growing Up w Chili Z. W to czwartkowe popołudnie. Za 12:07 Rafał Turowski dziękuję za dzisiaj. Polecam się waszej uwadze także jutro. O 15:00 życzę wesołego wieczoru. April, Monty Jones, jeszcze przed 7:00.

0: Reklama. Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
1: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
4: Lato

0: do 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.

Which part of me is the one you need?

0: oczama.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

dobry wieczór, Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Czilizat. Aczkolwiek słowo gorąco, no dzisiaj rzeczywiście może mieć też troszkę inne znaczenie. Dlatego dla wszystkich tych, którzy zmęczeni są troszeczkę poważnymi temperaturami, które panują w naszym kraju, ja serdecznie zapraszam do audycji Królewicz. Ochłodzicie się, zrobi wam się dobrze, będzie wam przyjemnie, rozmarzycie się troszeczkę, zrelaksujecie na pewno, a może nawet nabierzecie energii i troszeczkę potańczycie. Jest dokładnie 24, mamy już 6 sierpnia 2026 roku. Przywitałem was piosenką Charlie Gira, Oh My Madonna. Charlie Gill to taka nowa gwiazda pop z Wielkiej Brytanii. On wystąpi na festiwalu Bittersweet już niedługo, któremu patronujemy. Myślę, że na pewno ta piosenka zabrzmi na żywo, bo to już jest jeden z takich większych przebojów Charlie Gira, oprócz utworu So Good, który również już pojawia się na naszej antenie. Myślę, że jeżeli ta płyta cała, która wyjdzie za jakiś czas, będzie taka jak właśnie My Madonna i So Good, to możemy mieć do czynienia z bardzo dobrą płytą. Charlie Gill ładnie śpiewa, dobrze wygląda, gra na saksofonie, więc jakby ma wszelkie predyspozycje do tego, aby rozkochać w sobie bardzo wiele osób. No i przy okazji na szczęście tworzy muzykę popową, która nie jest zła. Jak ja to kiedyś nazwałem, skrzyżowanie Maroon 5 z Jamiroquai, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o tą sekcję smyczków i ten delikatny saksofon, troszeczkę taki chilloutowy, trochę nawet wręcz smooth jazzowy, można by było powiedzieć. Myślę, że na pewno znajdzie bardzo wielu zwolenników bądź wyznawców. Zresztą jego trasa europejska jest duża, a to dopiero tylko jedna epka i druga w przygotowaniu. No więc dobrze. Dzisiejsza audycja, tak jak zdążyłem w mediach społecznościowych zaanonsować, moi drodzy, bardzo taka delikatna, sympatyczna, tranquilizująca, ale też oczywiście trochę do tańca będzie. Samba, bossa nova, arabskie harmonie, znakomity jazz współczesny i klasyczny, do tego troszeczkę eksperymentów. No czegoż chcieć więcej? Tylko tu możecie tak dobrze odpocząć. Prawdopodobnie zakończyliśmy przesłuchiwanie dyskografii pani, która nazywa się Flavia Coelho. Natomiast ja jeszcze znalazłem jej jeden album z remiksami. Więc w tym momencie z przyjemnością zapraszam. Frenchy Lover, Tudo Acaba en Cumbia. Myślę, że to chyba wszystko zaczyna się od kumbi. Tak sobie to tłumaczę. I Sunshine w remiksie Flavia Coelho w Królewiczu w Chilizat.

To była zremiksowana, ale fantastyczna Flavia Coelho ze swojej takiej płyty, która właśnie zawiera remiksy. I zobaczcie, można tworzyć oryginalne piosenki, które są fantastyczne, i można również się zremiksować albo przez kogoś być zremiksowaną, zremiksowanym, i brzmi to po prostu fantastycznie. Tudo acabem cumbia, czyli myślę, wszystko zaczyna się od kumbi. No i być może również kończy Sunshine, fantastyczny remiks piosenki, która w oryginale brzmi troszeczkę inaczej, ale tylko troszeczkę, oraz pierwszy numer to Frenchy Lover. Mam nadzieję, że to był taki dobry aperitifik na początek naszej dzisiejszej audycji. Jak wam się podoba? Proszę, dołączcie do naszego stałego słuchacza Marka, który jest na naszej stronie facebookowej pod postem o tej audycji. Jak na razie jest samotny i myślę, że zrobiłoby mu się raźniej, gdyby miał jeszcze jakieś towarzystwo, bo tam oczywiście klikanie, lajkowanie, jedna sprawa, no ale pokażcie się, że jesteście, że macie siłę pozdrowić Marka i na przykład moją skromną osobę i wyrazić opinię na temat remiksu Flavii Coelho. A co jeszcze dzisiaj w audycji? No wiadomo, Alevia, Acid Arab, Toko, Astrud Gilberto, Matt Johnson, Nicolas Pay i Butcher Brown, no więc będzie naprawdę cudownie, intensywnie, jazzowo, delikatnie, arabsko, etiopsko, afrykańsko, turecko, nawet wszystko to, co powinno się znaleźć w audycji Królewicz, szczególnie w letniej porze. No aczkolwiek tych piosenek na przykład jesienią też słucha się fantastycznie, na ten jesienny splin takie utwory też są idealne. No dobrze, Alevia to moje naprawdę odkrycie. Ja jestem zachwycony tą artystką z Wielkiej Brytanii o etiopsko-egipskich korzeniach. Nowa płyta, debiutancka, duża płyta właśnie się ukazała. Słuchamy jej już od jakiegoś czasu. Wcześniej pograłem też trochę epki takiej, która się nazywa Panther in Mode i która też jest bardzo, bardzo dobra. Dzisiaj właśnie jeden numer się z tej epki pojawi, czyli właśnie utwór Play, który już za moment, a później Maktub i Zero. To są utwory.

utwory, te dwa właśnie z tej płyty zatytułowanej Zero. No, ale Via, no to... cóż powiedzieć, bardzo mocno korzysta ze swoich korzeni i to mnie się bardzo podoba. Ja tak sobie właśnie myślę, tutaj trochę Nataszę. Atlas jest trochę nogi Eres i nawet Mia gdzieś się przewija, no aczkolwiek Mia, no odkąd zaczęła zajmować się trochę innymi rzeczami niż muzyką, to raczej trochę mniej koniecznie słuchać, ale jej dwie pierwsze płyty były świetne, więc bardzo proszę, play Maktub i Zero, to Alevia w Królewiczu.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ አንተ ቸሩ መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ሆይ ተመሰገንኩ። ይህን ሁሉ ጊዜ አሳልፌ የሁል ጊዜ ሆኖ ዛሬም ያዋለሁ አመሰግንሃለሁ።
1: Jak ja lubię tę Alewiję. To jest tak, że poznajesz kogoś stosunkowo niedawno i od razu cała energia, pozytywna energia przelewana jest właśnie w tę artystkę i słucham jej rzeczywiście bardzo często i podziwiam i podoba mi się i chcę więcej, i chcę więcej, i chcę więcej. No rzeczywiście jedna płyta długo grająca, zapamiętajcie, nazywa się Zero, wyszła kilka tygodni temu, no może kilka miesięcy temu. I poprzednia epka, która nazywa się Panther in Mode. Dziewczyna nie dość, że współprodukuje swoje rzeczy, oczywiście komponuje i śpiewa, no to jest jeszcze ilustratorką, jest jeszcze rzeźbiarką i modelką. Tak, jeszcze chodzi po wybiegach przy okazji, ale myślę, że robi to tylko wtedy, kiedy ma ochotę, a więcej czasu poświęca muzyce. No ale rzeczywiście, no... absolutnie predyspozycje ma niesamowite. Przepiękna kobieta i bardzo zdolna dziewczyna. Ciekawy jestem, czy wy również podzielacie moje zdanie na temat Alewii. Liczę na jakiś drobny mail i drobny komentarz w tej sprawie. maciej.ulewicz@czyliz.pl, ewentualnie nasz post na Facebooku o tejże audycji. Tam również można udzielać swoich... dzielić się swoimi komentarzami i opiniami. Ja właśnie teraz sprawdzę, bo teraz wiecie, no jako mężczyzna nie mogę robić kilku rzeczy naraz, w związku z tym muszę się skupić na tym, że mówię do was, a nie jednocześnie patrzę w komputer. No i Alewija spowodowała to, że jakby naturalną konsekwencją muzyczną będzie teraz Resonance, czyli najnowsza płyta algiersko-francuskiej grupy, formacji, dwóch DJ-ów, Acid Arab. Resonance jest fantastyczny i też słuchamy od trzech chyba audycji tej płyty. Dostaję fantastyczne opinie wasze na ten temat. Rzeczywiście to działa. No i mam kolejne trzy nowe. Ta płyta jest bardzo długa i to jest cudowne, że to nie jest tylko 25 minut, tylko mamy tutaj do czynienia z takim pełnoprawnym, konkretnym wydawnictwem, które trwa ponad godzinę, utworów jest chyba z 15 i rzeczywiście można sobie to dzielić, bo zawartość jest bardzo i to bardzo intensywna. Ja czasami właśnie takie po takie 3-4 utwory i jestem tym absolutnie nasycony i zachwycony. No jest cynamon, jest mięta, jest wiele różnych tutaj cudownych składników. Bardzo proszę, Ktafi Bardin i Cheba i Ptisem, Yaiti La Taxi, Dalia i Zorna Kadenza. To oczywiście zespół Acid Arab ze swojej najnowszej, znakomitej płyty. No, będzie mocniej.

20.49, zrobiła nam się i 10 sekund po niej. To audycja Królewicz na antenie radia, czyli Z. No i to brzmiał i śpiewał zespół Acid Arab. Bardzo ciekawy jestem, jak wam się podoba ta niesamowita mieszanka elektroniki i rytmów orientalnych, arabskich, tureckich, tych harmonii, tych wokali. No po prostu ja czasami, słuchając tej płyty szczególnie, która jest bardzo, ale to bardzo bogata i bardzo intensywna, czuję się, jakbym chodził i tańczył w klubach w Kairze, w Algierze, no i w wielu różnych niesamowitych miejscach. Jest to bardzo, bardzo interesujące i dla mnie niesamowicie rozrywkowy. Wiem, że może nie wszyscy aż tak, dlatego tylko 3 utwory dzisiaj. I teraz chciałbym absolutnie uspokoić klimat i tak jak angażowały nas bardzo rytmy Acid Arab, tak teraz myślę, że Astrud Gilberto nas uspokoi, strankilizuje i spowoduje, że ten właśnie delikatny, pozornie naiwny, dziewczęcy głos Astrud Gilberto, tak charakterystyczny dla bossanowy, który wyznaczył tak naprawdę przecież trendy w tej muzyce, jakie później nastąpiły. Ona śpiewała tak od niechcenia i tak uroczo. Uwielbiałem to. Nie jest to ta płyta ze Stanem Getzem, ta najsłynniejsza, zawierająca te największe przeboje, ale jest to płyta, do której z drugi raz chyba, czy trzeci raz tego lata wracam z dużą, naprawdę dużą przyjemnością. To płyta, która została umieszczona na takiej liście specjalnej, aczkolwiek ja, wiecie, no podchodzę do tych różnych list światowych, rankingów w taki sposób dosyć sceptyczny, ale jak zobaczyłem, że właśnie ta płyta, której nie znałem, jest na liście, która ma tytuł 100 najważniejszych i najlepszych płyt na świecie, które musisz posłuchać zanim umrzesz. No, tak to właśnie brzmi. No więc stwierdziłem, że no oczywiście nigdzie się nie wybieram, ale tej płyty jakiś czas temu jeszcze nie znałem. Znałem inne oczywiście utwory i inne albumy Astrud Gilberto i stwierdziłem, że no nie mogę pozwolić sobie na to, żeby nie znać tej płyty z tej listy. Muszę zresztą przestudiować tę listę bardziej dogłębnie, żeby zobaczyć jeszcze, jakie utwory powinienem posłuchać i jakie płyty. No a teraz niech będzie, niech nam śpiewa tak cudownie. Stay, the face I love, I had the craziest dream.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.

0: Ulewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
1: Tak, zapraszam oczywiście z wielką przyjemnością. 3 minuty i 13 sekund po godzinie 21. To druga godzina audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. 6 sierpnia 2026 roku. Mamy kolejny ciepły, bardzo ciepły sierpniowy wieczór, a ja was uspokajam cudownymi piosenkami Astrud Gilberto z płyty Beach Samba, która należy do setki płyt, które trzeba przed śmiercią usłyszeć, bo jest tak dobra, tak interesująca. Niektórzy tacy puryści, jeżeli chodzi o bossanowe, zarzucali tej płycie, że jest zbyt piosenkowa, jest zbyt popowa na tamte czasy, bo to mówimy o latach 60. i 70. No więc, a ja nie mam takiego zdania, bardzo mi się podoba po prostu i bardzo mi uspokaja i bardzo mnie relaksuje. Zostały jeszcze dwa numery, Beach Samba i Now Bite You a Curaçao. Wybaczcie, oczywiście to taki portugalski żart ulewiczowy. Natomiast też przepraszam za 30 sekund przyciszonej muzyki w jednej z piosenek, które przed chwilą wybrzmiały. No tak, no Ulewicz, wybitny DJ, taką czerwoną kreskę, tak myślał, że jak ona spadła na dół, to wszystko jest dobrze, a ona powinna być u góry na takim wykresie i dlatego było przez moment cicho, ale na szczęście zorientowałem się i to tak na żywym ciele muzycznym, żywym ciele piosenki poprawiłem to, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi tę drobną muzyczną chwilową niedogodność. No dobrze, to niech będzie jeszcze przez chwilę, bo te piosenki są krótkie. Uwielbiam je, ale są krótkie. Beach Samba i Now Bate Curaçao. No i w tym ostatnim utworze, który trwa tylko 1,5 minuty, to jest niesamowite, dlatego 5 utworów pojawiło się z tej płyty. Ja myślę, że na przykład nasz Bemi Beck i wielu artystów słuchało tej płyty i tej piosenki, bo tutaj ewidentnie widać, jaki wpływ, jaki impact miała, no to wiadomo, Astrud Gilberto, ale myślę, że także właśnie ta piosenka, ten utwór muzyczno-wokalny, bo tam będzie tylko tak pięknie zaśpiewana wokaliza. No ale ja nie będę może zdradzał, posłuchajcie sami. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za wszystkie wpisy, które tworzycie. No rzeczywiście mi też doskonale słucha się tej muzyki. Jeden ze słuchaczy powiedział, że no bez pudła dzisiaj, no myślę, że no bez, tak, absolutnie bez. Jest dobrze, a będzie naprawdę bardzo dobrze, no bo będzie jeszcze Toko, będzie jeszcze Nicholas Payton i Butcher Brown i będzie jeszcze Matt Johnson, więc naprawdę będzie bardzo dobrze, bardzo relaksacyjnie i no idealnie, po prostu najlepiej. Beach Samba, Now Bate Curaçao.

No piękne to było, absolutnie piękne, nostalgicznie mi się zrobiło i melancholijnie. I zobaczcie, te dwie piosenki bez słów, absolutnie, a jakież to było dobre. Myślę, że ten utwór powinien na obalić jak korsał. Ja myślę, że z przyjemnością będziecie chcieli go wysłuchać jeszcze raz. Ja go z przyjemnością zaprezentuję po raz kolejny i kolejny. No takie półtorej minuty naprawdę dobrej, cudownej bosanowy. A żebyśmy teraz nie wychodzili absolutnie z tego klimatu, bardzo proszę, ja z trzech różnych płyt pana Toko wybrałem trzy fantastyczne utwory. Każda piosenka oczywiście, tak jak wspomniałem, z innego albumu, z drugiego, trzeciego i czwartego. I bardzo proszę, teraz sobie wspólnie posłuchamy tych cudownych piosenek. Będzie Zum Zum, Breke Bom i Carnaval Primeiro. Zaczęła Astrud Gilberto, Toko kontynuuje.

Karnawał Pinheiro. To był Toko, a wcześniej jeszcze bardzo ładnie nam tutaj zaśpiewał zum, zum, zum, zum, zum, zum. A, lata i brekebom, brekebom. No właśnie, to są piękne utwory, to są idealne piosenki na lato i niech ktoś spróbuje, no właśnie, wejść ze mną w polemikę, że właśnie tego typu muzyka, takie akustyczne, delikatne samby i bosanowy, bądź jakieś klimaty właśnie afrykańsko-arabskie. Czyż to nie jest idealna muzyczna propozycja na sierpniowy muzyczny właśnie wieczór? No bardzo proszę, proszę o wejście w polemikę ze mną. Tak samo jak interpretacje, reinterpretacje przez współczesnych dzieł Milesa Davisa i Johna Coltrane'a również chyba nie podlegają dyskusji, no bo po prostu słychać od razu, że jest to bardzo dobre. Nie dość, że oryginały były fenomenalne, to później właśnie te reinterpretacje i trybuty, że tak się wyrażę, bądź utwory oparte właśnie na hołdzie tym wielkim artystom są po prostu fantastyczne. A mówię tutaj o najnowszej płycie A Supreme Blue Nicholasa Paytona i Butchera Browna, która już jest dostępna i na platformach streamingowych cieszy się dużą popularnością. Jest to płyta, którą właśnie ci artyści stworzyli w hołdzie dla Milesa Davisa i Johna Coltrane'a, którzy w tym roku obchodzą stulecie swoich urodzin. Zresztą grali ze sobą również. No i mamy tę płytę, dużo o niej mówiłem, teraz gram ją po prostu muzycznie, bardzo proszę. So What i Resolution, odrobina znakomitego jazzu w Królewiczu.

Jakaż to znakomita płyta, jakież to fantastyczne kompozycje. Przypomnę, A Supreme Blue, czyli złożenie dwóch tytułów w hołdzie tym wielkim mistrzom. Love Supreme i Kind of Blue, John Coltrane i Miles Davis. I tutaj Nicholas Payton i Butcher Brown, czyli Nicholas Payton, muzyk, multiinstrumentalista, ale przede wszystkim trębacz oraz soulowo-hip-hopowo-jazzowa formacja Butcher Brown, amerykańska formacja Butcher Brown, która wielokrotnie gościła ze swoimi autorskimi płytami na antenie radia, czyli Zet w Królewiczu, właśnie stworzyli no niesamowitą, znakomitą płytę, oczywiście wydaną w Blue Note Records, w hołdzie właśnie tym wielkim gigantom jazzu, z racji tego, że obchodzimy stulecie ich urodzin i rzeczywiście celebrujemy te urodziny godnie. Takie mam przynajmniej wrażenie. No i jeszcze to nie jest jedyna płyta taka, bo przecież Branford Marsalis Quartet również przygotowuje taką płytę właśnie w hołdzie Johnowi Coltrane'owi. Już w poniedziałek usłyszymy po raz kolejny Diane Reeves i Branford Marsalis Quartet. A ja nie ukrywam, że też tak dosyć niecierpliwie czekam na kolejne objawienie z tej płyty i uwolnienie kolejnych utworów. No i teraz na fali upałów, na fali takiego, a nie innego samopoczucia postanowiłem wrócić do płyty, która zrobiła na mnie doskonałe wrażenie i idealnie nadaje się na tę porę. To Warrior Princess Matta Johnsona. Matt Johnson, kompozytor, multiinstrumentalista, głównie klawiszowiec, osoba współodpowiedzialna za wiele przebojów z ostatnich płyt formacji Jamiroquai. Jamiroquai teraz koncertuje po Europie. Właśnie wiem, że byli chyba dzisiaj albo wczoraj w Sewilli. Moi znajomi byli w Luce we Włoszech na koncercie i bardzo im się podobało. No czekamy na nowy oczywiście materiał Matta, nie Matta Johnsona, tylko J.A.K.A. i Jamiroquai. Ja bardzo ciekawy jestem nowych piosenek. No ale w międzyczasie posłuchajmy tych cudownie brzmiących, gładkich, pięknych po prostu acid jazzowo funkowych kompozycji Matta Johnsona. Mam nadzieję, że starczy czasu na wszystko. Old School Funk i Flowers in Their Hair. Bardzo proszę.

Johnson Flower in their hairy old school funk z płyty Warrior Princess. Znakomita płyta z zeszłego roku, klawiszowca i współkompozytora przebojów formacji Jamiroquai. Mam nadzieję, że i nowa płyta Jamiroquai i nowa płyta Matta Johnsona prędzej niż później do nas dotrą. No i cóż, moje drogie, moi drodzy, no nadszedł ten moment, że ja będę musiał niestety z wami się pożegnać, a tak dobrze mi się słuchało dzisiaj z wami muzyki i tak dobrze o niej troszeczkę wspominało, zagajało, jest też takie właśnie słowo. No i na dzisiaj niestety koniec, ale przypominam, że jest taka szansa, player.czyliz.pl, tam większość, wszystkie praktycznie królewicze zdokumentowane w formie podcastów są do waszej przyjemności i do waszego słuchania, więc serdecznie do tego po prostu zapraszam. Zakończę też Mattem Johnsonem, przepiękną piosenką Fascination, która jest, no można powiedzieć, takim wzorcem sewr takiego soulowo-funkowego acid jazzu, który ja po prostu uwielbiam. Piękna melodia, fantastyczna aranżacja i ten groove, który jest dla mnie najbliższy. Ja wam życzę znakomitego weekendu, który się przecież zbliża wielkimi kroki. Bawcie się dobrze, bądźcie bezpieczni, niech wam będzie ciepło, ale nie za gorąco. Słuchajcie, znowu ponownie apel, tylko dobrej muzyki, bo na złą, na słabe dźwięki po prostu szkoda naszego czasu i życia. I my słyszymy się oczywiście w najbliższy poniedziałek. Obiecuję, że będzie bardzo, bardzo dobrze, bo no trochę posiedziałem nad tą audycją. Wszystkiego dobrego. Matt Johnson, Fascynacja i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację ChillZ i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. ChillZ. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: na letni chill out.
1: To jest radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Hot and chill. Hot and chill w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Po reklamie.